0: Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb. Nowa funkcja w mObywatelu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardecka, dzień dobry. Wojskowe lotnictwo podrywało się nad ranem w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Operacja już się zakończyła, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ukraina przekazała, że zaatakowany został m.in. Kijów. Rosja wysłała na ukraińską stolicę drony i rakiety balistyczne. Trafiony został budynek mieszkalny w historycznej dzielnicy Padł. Ludzie zostali uwięzieni na piętrach od 7 do 9. Alarm powietrzny ogłoszono w nocy w niemal całej Ukrainie. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego wczoraj rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Tuż po zatrzymaniu trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał jego stan zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
2: Był wymęczony ukrywaniem się od piątku. Stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
0: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się podczas kolejnych wizji terenowych. Nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
3: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
0: W rzece Bóbr doszło do masowego ścięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach w związku z remontem zapory. Resort rolnictwa ma dziś przedstawić wstępny bilans strat w ogrodnictwie po ostatnich załamaniach pogody. Przymrozki, ulewy, a ostatnio afrykańskie upały zdziesiątkowały zbiory. Mocno ucierpiały m.in. porzeczki.
4: Czarna porzeczka, największe straty w historii. Sok z czarnej porzeczki z polską specjalnością na pewno będzie droższy. Zbiory, które będziemy uzyskiwać, będą kilkadziesiąt procent niższe.
0: Mówią ogrodnicy z Lubelszczyzny. Uszkodzony nagrobek ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim w Krakowie skradziono płaskorzeźbę przedstawiającą literata. Według ustalonej policji to jeden z kilkunastu pomników uszkodzonych w ostatnim czasie na najstarszej zabytkowej krakowskiej nekropolii. Jest już nowa funkcjonalność w aplikacji mObywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
0: By sprawdzić ważność OC w mObywatel, wystarczy wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polisy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najwięcej chmur i przelotny deszcz na zachodzie, w pozostałych regionach sporo słońca. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce do 22 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Śląsku.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Konin FM.

0: Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Autobus wjechał w przejście podziemne w Warszawie, 6 osób rannych. Na niższe ceny paliw na razie nie ma co liczyć. Neymar ogłasza koniec kariery w reprezentacji po porażce z Norwegią.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wertycka. 6 osób rannych, kilka samochodów staranowanych. To bilans wypadku autobusu ZTM linii 186 w Warszawie. Wieczorem autobus wjechał w przejście podziemne przy dworcu zachodnim. Wiadomo, że zanim się to stało, uszkodził tramwaj. Potem uderzył dachem w strop przejścia i staranował kolejny samochód, mówi Robert Dziubak z Warszawskiej Straży Pożarnej.
2: I razem z tym samochodem, że tak powiem, wpadł przejście podziemne, które jest pod estakadą tutaj Alei Jerozolimskiej koło dworca zachodniego.
0: Dwie osoby ranne trafiły do szpitala, pozostałe mają lekkie obrażenia. W autobusie doszło prawdopodobnie do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. Został już wyciągnięty z przejścia podziemnego. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a w czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw z BM Reflex.
3: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
0: A teraz to właśnie ceny ropy na rynkach światowych i kurs złotego wobec dolara decydują o cenach paliw. Szef MON-u odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2002-2026. Władysław Kośniak-Kamysz poinformował, że zrobi to w uzgodnieniu z premierem. A to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Co najmniej 7 osób zginęło, 24 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na Kijów. Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy było słychać potężne eksplozje. Nad ranem w związku z rosyjskimi atakami podrywały się polskie wojskowe myśliwce. Ta operacja już się zakończyła. Atak na Ukrainę trwał do godzin porannych. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Ewakuacja 10 tysięcy osób na południu Francji to z powodu pożaru w departamencie Pireneje Wschodnie. Decyzja o ewakuacji takiej liczby ludzi, dwa razy większej niż początkowo zakładano, zapadła wieczorem, gdy ogień objął około 2000 hektarów. Upał, susza i silny wiatr sprawiły, że pożar szybko się rozprzestrzeniał. Do walki z nim wysłano około 700 strażaków oraz samoloty i śmigłowce gaśnicze. A w tym samym departamencie oraz 15 innych na południu i zachodzie Francji ogłoszono pomarańczowy alert pogodowy z powodu prawie 40-stopniowych upałów. Neymar ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Brazylii. Decyzja związana jest z porażką z Norwegią 1-2 w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Najlepszy brazylijski piłkarz dekady był w ostatnich latach nękany kontuzjami. Poprowadził Brazylię do pierwszego w historii złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku.
1: Konin FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
5: 13-14 stopni w Wielkopolsce mamy w tej chwili na termometrach. Wiatr 13 km na godzinę, w porywach 25, a 1014 hektopaskali to oczywiście ciśnienie w regionie. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie 20 stopni dzisiaj. Jutro będzie chłodniej, jutro 18 kresek w naszym mieście i jutro możliwe, że w Wielkopolsce no cały dzień mogą pojawiać się we wtorek opady deszczu. Dzisiaj może być różnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Dzień dobry, w poniedziałek. Za chwilę wspaniała wiadomość. Będzie można zwiedzać zabytkowy pałac w Kościelcu. Po siódmej także o nowej wystawie w Skansenie w Gosławicach.

0: Konin FM.
1: Budzimy, budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Miła niespodzianka od Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Andrzeja Krojca Majewskiego w Kościelcu. Jak wiemy, ta wyjątkowa i jedyna w Wielkopolsce Wschodniej tego rodzaju szkoła znajduje się w przepięknym, zabytkowym pałacu, który wszyscy kierowcy mijają, jadąc drogą krajową nr 92 na trasie Konin-Koło. W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące możliwości zwiedzania pałacu, liceum zaprasza na wakacyjne oprowadzanie po zabytkowym obiekcie. Najbliższy termin to nadchodząca sobota, 11 lipca. Pierwsza grupa wejdzie o godzinie 11, kolejna w południe. Następna taka możliwość nadarzy się dopiero w sobotę 15 sierpnia. Przewodnikami po budynku będą nauczyciele Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, ale wcześniej należy zgłosić się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 63 272 0741. 63 272 0741.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex.

0: Wieża.
1: Dzisiaj mamy 6 dzień lipca. Imieniny obchodzą Dominik, Dominika i Łucja. Zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu mamy dzisiaj Światowy Dzień Pocałunku i Dzień Radcy Prawnego. O, no to tak średnio do siebie pasuje, ale nasze radio jest właśnie takie, że tu nic do niczego nie pasuje i wszystkim się to podoba. O!
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1511 roku Albert Hohenzollern został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego. W 1921 roku założono piłkarski klub Tur Turek. W 1922 roku wprowadzono polskie tablice rejestracyjne w miejsce tablic państw zaborczych. Czyli nawet samochody zaczęły wtedy symbolicznie mówić: jesteśmy już u siebie, jesteśmy wreszcie we własnym domu. W 1974 roku Polska zajęła 3. miejsce na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w RFN, pokonując w Monachium Brazylię, to warte odnotowania, 1-0. I to jest jedna z tych dat, które kibice mogą wspominać bez bólu. A co? W 1994 roku premierę miał film Forrest Gump w reżyserii Roberta Zemeckisa. Forresta grał oczywiście Tom Hanks. Historia ta udowodniła, że czasem najprostszy człowiek przechodzi przez wielką historię skuteczniej niż ci, którzy koniecznie chcą ją kontrolować.
2: Konin FM.
0: Konin FM.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Wieści sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Norwegia i Anglia zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Norwegia niespodziewanie pokonała Brazylię 2-1, a Anglia wygrała po dramatycznym meczu z Meksykiem 3-2. Zacznę od tego pierwszego meczu, bo Brazylia stworzyła sobie kilka dogodnych sytuacji. Już w 14 minucie mogła prowadzić, ale Bruno Guimaraes nie wykorzystał rzutu karnego. Mecz rozstrzygnął się w końcówce dzięki kapitalnej formie Erlinga Haalanda, który najpierw strzelił główką w 79 minucie, a potem zza pola karnego w 90. Nie mogę w to do końca uwierzyć. Marzyłem o grze Mistrzostwach Świata z Norwegią, o wprowadzeniu ich na ten turniej, ale nigdy nie spodziewałem się wygranej z Brazylią. To wszystko wręcz nierealne. Brakuje mi słów. Trudno opisać to, co czuję, to, co robię. Czasami aż muszę uszczypnąć się w ramię, żeby sobie uświadomić, że to nie jest sen. Brazylia tuż przed końcowym gwizdkiem strzeliła jeszcze gola, bo Neymar wykorzystał rzut karny. Jeszcze więcej działo się w meczu Meksyku z Anglią. Pod koniec pierwszej połowy Jude Bellingham w ciągu 120 sekund strzelił 2 gole, ale chwilę później Julian Quiñones przywrócił Meksykowi nadzieję. Po zmianie stron w 54 minucie czerwoną kartkę zobaczył Jarrell Kwanza, ale osłabieni Anglicy chwilę później powiększyli prowadzenie, bo Harry Kane wykorzystał rzut karny. W 69 minucie kolejny karny, tym razem dla Meksyku, wykorzystał go Raul Jimenez. Do końca meczu Anglicy już się bronili, ale skutecznie i awansowali do ćwierćfinału. Wimbledon już bez polskich tenisistów. Hubert Hurkacz był blisko awansu do ćwierćfinału. Prowadził 2-0 w setach z Niemcem Janem Lennardem Struffem, ale doznał w czwartym secie urazu mięśni brzucha i w piątej partii zrezygnował z dalszej gry. W turnieju kobiet kolejna niespodzianka, odpadła Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu przegrała z Naomi Osaką 2-6 i 6-7. Dublet kolarzy UAE Team Emirates na drugim etapie Tour de France wygrał Meksykanin Isaac Del Toro, a obok niego na wzgórzu Montjuic w Barcelonie finiszował Słoweniec Tadej Pogacar, który dzięki temu awansował w generalce na drugie miejsce. Traci 6 sekund do Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. To jego 9. zwycięstwo w karierze. Drugi był George Russell z Mercedesa, a trzeci Lewis Hamilton z Ferrari. Lider cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli miał problemy techniczne i był 16.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konińskim Muzeum jest już dostępna nowa wystawa Szyk i Moda Dawnej Wsi. To ekspozycja, która powstała w ramach projektu, którego celem jest wspólne odkrywanie kultury i dziedzictwa z aktywnym udziałem osób z niepełnosprawnościami. Wystawa prezentuje fotografie autorstwa koninian Macieja Sypniewskiego i Kasjana Farbisza, ukazujące uczestników projektu w tradycyjnych strojach ludowych z różnych regionów Polski, w strojach kujawskich, chłowickich, kaszubskich oraz krakowiaków zachodnich. Barwne kompozycje, bogactwo haftów i charakterystycznych zdobień przypominają o różnorodności regionalnych tradycji oraz o estetyce dawnej polskiej wsi. Tę wystawę będzie można oglądać jeszcze do 20 września.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
9: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
8: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
9: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
8: Szczegóły na Facebooku.
10: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

A jeżeli chodzi o wyłączenia prądu, to tak, od godziny 7 do 10 bez energii będzie Szadów w Księży. Od 9 do 12 prądu może nie być w Starym Mieście, m.in. przy Morwowej, Orzechowej i Różanej, a także w Ośnie Podleśnym. Od 9 do 13 zaplanowano wyłączenia w Goździkowie, a od 10 do 13 bez energii Dzierżążna, Małoszyna oraz Międzylesie.

0: Do jutra ministerstwo ma czas na propozycję naprawienia sytuacji w ochronie zdrowia. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku autobusu w Warszawie. Polacy inwestują głównie dla bezpieczeństwa finansowego.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardycka. Do jutra szefowa resortu zdrowia i szef NFZ-u mają czas dany przez premiera na przedstawienie propozycji naprawienia systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o rozwiązanie problemów gigantycznych zarobków i niekontrolowanego czasu pracy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Premier Donald Tusk mówi krótko.
3: Nie będę się wahał. Albo uwierzę im, ludziom, którzy przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, nieuprawnionych gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też będę się z nimi żegnał.
2: Wicepremier Władysław Kośniak jak Kamysz podkreśla z kolei, że zmiany są konieczne.
4: Nie mogą być takie zarobki i takie sytuacje, w których lekarz zarabiający 50 tysięcy złotych dostaje podwyżkę o 14%, a nauczycielka, urzędniczka zarabia 6 tysięcy i dostaje podwyżkę w sferze budżetowej o 3%.
2: Co na to wszystko Lewica? Odnosi się do tego posłanka Anna Maria Żukowska.
5: Patologią tego systemu jest to, że lekarze prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są firmami, nie są lekarzami.
2: Są lekarzami. Nawet mając firmy. Tyle, że wtedy pracują na kontraktach.
0: Policja bada przyczyny poważnego wypadku, do którego doszło wieczorem w Warszawie. Autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne przy Dworcu Zachodnim. Wcześniej uszkodził tramwaj na skrzyżowaniu Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej, a następnie pojechał w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich, taranując po drodze 10 samochodów. Co najmniej 6 osób zostało rannych, mówi Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
6: Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. W sumie 18 zastępów, bo grupa techniczna, żeby wyciągnąć autobus z przejścia podziemnego.
0: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków. Niewykluczone, że w autobusie doszło do awarii układu hamulcowego oraz kierowniczego. A dziś rano w Warszawie utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra. Z ruchu wyłączone są stacje Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum. Pociągi kursują w dwóch pętlach, Kabaty Wilanowska oraz od Młocin do Świętokrzyskiej. Z powodów technicznych ZTM wprowadził autobus i tramwajową komunikację zastępczą. 14 osób zostało uratowanych przez międzynarodowe ekipy ratownicze po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Ostatnią żywą osobą, jaką zagranicznym ratownikom udało się wyciągnąć spod gruzów, jest około 40-letni dozorca centrum handlowego, który spędził pod zawalonym budynkiem prawie 8 dni. W wyniku podwójnego trzęsienia ziemi pod koniec czerwca w Wenezueli zginęły co najmniej 3342 osoby. Rannych jest prawie 16,5 tysiąca, a ponad 17 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. W ciągu 3 miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi amerykańscy żołnierze, donosi dziennik Gazeta Prawna. Według gazety otoczenie prezydenta i administracja USA rozmawiają o rotacyjnym systemie wojsk amerykańskich w Polsce oraz na temat stałej bazy wojskowej. Decyzja w tej ostatniej sprawie ma zapaść w ciągu od 6 miesięcy do roku. Blisko 3/4 Polaków inwestowało w ostatnim roku głównie dla bezpieczeństwa finansowego. Pieniądze inwestują przede wszystkim osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tuż za nimi jest grupa do 54 lat, a na trzecim miejscu młodzi dorośli między 18 a 24 rokiem życia. Najchętniej inwestujemy w lokaty i konta oszczędnościowe, produkty emerytalne i kryptowaluty, którymi zainteresowanie maleje wraz z wiekiem.
1: Konin FM. Pogoda.
7: 14-15 stopni mamy w tym momencie w Wielkopolsce na termometrach. Wiatr 13 na godzinę, w porywach 27. 1014 tu bez zmian, jeśli chodzi o ciśnienie. A jeśli chodzi o maksymalną temperaturę w Koninie dziś, w poniedziałek to 20 stopni, jutro we wtorek chłodniej 18 kresek i jutro możliwe, że przez cały dzień będą pojawiać się przelotne opady.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam w poniedziałek. Co po ósmej? Za chwilę o drodze w Królikowie. Następnie co ze słynnym Pawełkiem, czyli statkiem, który pływał po Jeziorze Ślesińskim. W tej godzinie także o nowości w Oskarcie. Można już korzystać z karty studyjnej. No niebawem wyjaśnimy, o co chodzi. Przed dziewiątą z kolei co nieco o gwiazdach dni. Władysławowa.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Mieszkańcy doczekają się nowej drogi w Królikowie w powiecie konińskim. Grodziec przez lata był jedną z bardziej zapomnianych niestety gmin pod względem inwestycji infrastrukturalnych. Ale od kilku lat to się zmienia. W ramach tego zadania powstanie odcinek jezdni o długości 596 metrów. W Królikowie będzie nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Będą też zrobione obustronne pobocza i zjazdy do posesji. Wartość prac to 777 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie pozyskane przez gminę Grodziec z budżetu województwa wielkopolskiego. Zakończenie realizacji zadania jest planowane do 30 września.
0: Konin FM.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
5: 10 i 11 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie o Puchar Wójta, Starosty i Marszałka. Dwa dni nad wodą, sportowe emocje, koncerty, loty widokowe, rejsy statkiem, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Wstęp bezpłatny. Zapraszają wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Dopiero za rok być może na wody Jeziora Ślesińskiego powróci kultowy Pawełek. To zabytkowy już statek, który wielu mieszkańców regionu pamięta jeszcze z dzieciństwa. Gmina musi przeprowadzić remont tej jednostki, a chodzi przede wszystkim o silnik, który musi spełniać współczesne standardy. Może to kosztować co najmniej 80 tysięcy złotych. Póki co w tym sezonie można cieszyć się rejsami tramwajem wodnym Posiejewo, należącym do miasta Konin, który pływa po Jeziorze Pątnowskim.
1: Konin FM.

0: Radio Lokalnie. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
4: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Brazylia odpadła z Mistrzostw Świata już w 1/8 finału. Po zaciętym meczu przegrała niespodziewanie z Norwegią 1-2. Bohaterem meczu był Erling Haaland, który strzelił dla zwycięzców oba gole i dogonił w klasyfikacji strzelców Leo Messiego i Kylian Mbappé. Brazylia przegrała, bo zmarnowała sporo dogodnych sytuacji, w tym rzut karny już w pierwszym kwadransie meczu, mówi trener Carlo Ancelotti. To oczywiste, że jesteśmy głęboko zasmuceni. Uważam, że drużyna rozegrała do tej pory może nie spektakularnie, ale dobre Mistrzostwa Świata. Myślę też, że w tym meczu akurat zasłużyliśmy na wygraną. Kiedy nadchodzi taki moment, musisz pomyśleć o porażce jako o początku nowej przygody. Musimy dalej pracować, rozwijać się i szukać nowych pomysłów. W ćwierćfinale Norwegia zagra z Anglią, która po emocjonującym meczu wygrała z Meksykiem 3-2. A dziś wieczorem znakomicie zapadające się starcie Hiszpanii z Portugalią. Wiemy, jak trudny to będzie mecz, mówi trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Dla nas to jest finał i mówię finał ze względu na to, co ze sobą ten mecz niesie, bo to może być nasze ostatnie spotkanie, jeśli zabraknie nam czujności, a Portugalia zagra bezbłędnie. Ale może to też oznaczać kolejne 3 spotkania. Wierzę w rozwój mojego zespołu, bo widzę jeszcze margines do poprawy. I myślę, że jesteśmy w stanie zrobić krok naprzód i grać jeszcze lepiej. To spotkanie o 21:00, a o 2:00 w nocy Belgia zmierzy się z USA. Hubert Hurkacz przegrał z kontuzją i w 5. secie poddał mecz 4. rundy Wimbledonu. Nasz tenisista prowadził z Niemcem Janem Nardem Sztrufem 2-0 w setach, ale potem zaczęły się problemy z mięśniami brzucha. Ostatecznie skreczował w 5. secie przy stanie 4-2 dla rywala. To oznacza, że w Londynie nie ma już polskich singlistów, bo w sobotę broniąca tytułu Iga Świątek przegrała z Aleksandrą i Alą z Filipin. Jeszcze niedawno prowadzili w tabeli, teraz mogą nie awansować do fazy play-off. Żużlowcy GKM-u Grudziądz przegrali z Press Toruń 35-54. Obrońcy tytułu dzięki wygranej są na prostej drodze do wygrania rundy zasadniczej. W drugim wczorajszym meczu Motor Lublin pewnie pokonał Stal Gorzów 57-32. Liderem po 11 kolejkach jest Sparta Wrocław.
2: Konin FM.
4: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie chce zaktywizować mieszkańców regionu, by częściej chodzili do kina. Oskar dołączył do nowego projektu Stowarzyszenie Kin Studyjnych, a chodzi o kartę studyjną, która umożliwia korzystanie z oferty sieci kin w różnych miastach Polski. Karta jest cyfrowa w formie aplikacji. W ramach karty studyjnej można obejrzeć maksymalnie 2 seanse dziennie. Idea jest taka, że ma to być zaproszenie do świata ambitnych premier kina europejskiego, dokumentalnego i artystycznego, filmowej klasyki oraz wyjątkowych wydarzeń organizowanych przez niezależne kina studyjne. Uruchomienie tej opcji jest także ważnym krokiem w kierunku integracji środowiska kin studyjnych. Projekt opiera się na idei współpracy, wymiany doświadczeń i budowania wspólnej oferty dla widzów. W Koninie mamy jeszcze jedno kino z sieci kin studyjnych, to Kino Centrum, w którym obecnie trwa remont.
1: Konin FM. Reklama.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się

0: 99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Tonin FM. Naturalnie, że lokalnie.

to gmina, w której pracuje wielu koninian. 18 lipca świętować będzie Władysławów. Rynek w tej miejscowości ponownie zamieni się w miejsce pełne muzyki, dobrej zabawy i rodzinnej atmosfery. W programie m.in. dmuchany park rozrywki, koncert młodzieżowej orkiestry dętej OSP Władysławów, stoiska gastronomiczne i handlowe oraz nocna dyskoteka pod gwiazdami, która potrwa aż do pierwszej w nocy. Ale wcześniej czekają nas występy gwiazd. W sobotę 18 o 18.30 usłyszymy zespół Milano. Potem kwadrans po 20 wystąpi Jessica, a około 21.40 na scenie pojawi się Vixen, raper, wokalista i producent muzyczny. I to wszystko za niespełna 2 tygodnie we Władysławowie. Rzut beretem od Konina.

0: Szef MONU odtajni listę sprzętu przekazanego Ukrainie od początku wojny. Francuskie Pireneje wciąż walczą z ogromnym pożarem. Po kilkudniowej przerwie do Polski wracają upały.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wartecka. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz chce uciąć wszelkie spekulacje i dlatego po konsultacji z szefem rządu Donaldem Tuskiem zdecydował o odtajnieniu listy sprzętu przekazanego Ukrainie w ostatnich latach. Decyzja jest pokłosiem informacji rozpowszechnianych przez polityków opozycji o tym, że Polska miała oddać Ukrainie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Więcej o tym Wawrzyniec-Zakrzewski.
2: O przekazaniu rakiet napisali w mediach społecznościowych m.in. były szef MONU w rządzie PiSu Mariusz Błaszczak i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Pierwszy stwierdził, że jeśli się to potwierdzi, to będzie to gigantyczny skandal. Drugi, że to jedyne pociski, którymi dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie Iskandery. Na co Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział wspomnianą zapowiedzią ujawnienia donacji dla Ukrainy od 2022 roku, kiedy jeszcze u władzy był PiS. Poza tym wicepremier zaznaczył, że o każdej takiej decyzji informowany jest prezydent, obecnie Karol Nawrocki, a wcześniej Andrzej Duda, a biorąc pod uwagę wciąż trwającą wojnę za naszą wschodnią granicą, zlecił także kontrwywiadowi wojskowemu zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych.
0: Do co najmniej 10 wzrosła liczba osób, które zginęły ostatniej nocy w wyniku zmasowanego ataku Rosji na Kijów i obwód kijowski. Ponad 60 osób zostało rannych, wśród nich kilkoro dzieci, między innymi 9-miesięczna dziewczynka. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne. W jednej z podkijowskich miejscowości zarządzono ewakuację, bo istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca eksplozji. Pod gruzami wciąż uwięzieni są ludzie, trwają akcje ratownicze. Alarm dziś w nocy został ogłoszony niemal na całej Ukrainie. W Pirenejach we Francji wciąż trwa pożar. Objął już ponad 4,5 tysiąca hektarów lasów i zarośli. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie od sobotniego wieczoru. Przyczynia się do tego upał, susza i silne wiatry. Wczoraj wieczorem lokalne władze nakazały ewakuację 10 tysięcy osób, dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. Zaapelowały też do mieszkańców w mediach społecznościowych, by nie wracali do ewakuowanych wiosek, nawet po to, by zabrać rzeczy osobiste lub pójść do pracy i nie korzystali z dróg znajdujących się w rejonie dotkniętym pożarem. Średnia cena wycieczek organizowanych przez biura podróży na początku sierpnia spadła o 31 zł, wynika z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego. Najbardziej potaniały wyjazdy na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol i nieco mniejsze spadki widać w wyjazdach na Sardynię i do Portugalii. Ceny wzrosły za to na przykład w przypadku wycieczek do Egiptu o 48 zł. Po kilkudniowej przerwie do Polski wrócą upały. Termometry w niektórych częściach kraju znów pokażą około 30 stopni. Jak sobie z nimi poradzić?
3: Mgiełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
4: Jesteśmy mocno przygotowani i myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
0: Na wysokie temperatury nawiedzą przede wszystkim południowo-zachodnią Polskę.
1: Konin FM. Pogoda.
5: 15-16 stopni w tej chwili mamy w Wielkopolsce na termometrach. 14 km na godzinę, w porywach 29 to prędkość wiatru, a ciśnieniem niezmiennie 1014 hektopaskali. W Koninie maksymalnie dzisiaj spodziewajmy się na termometrach 20 kresek. Jutro będzie 18 stopni w naszym mieście. No i jutro możliwe, że przez cały dzień będą pojawiać się jakieś przelotne opady w Wielkopolsce.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam w poniedziałek po 9:00. Za kilka minut przypomnę o ciekawym wykładzie o wielkopolskich służących, którego będzie można posłuchać pojutrze w Konińskim Muzeum, proszę Państwa. Potem o bezpłatnych zajęciach kickboxingu w kole. Oj, oj. Następnie kolejne terminy, w których będzie można zjechać pod ziemię, by zobaczyć naturalne warunki występowania soli starszej od samych dinozaurów. Na koniec o spektaklu dla dzieci, który pobudzi wyobraźnię nawet dorosłych.

Wakacje wakacjami, ale Konińskie Muzeum nie robi sobie przerwy od muzealnych spotkań z kulturą. Już pojutrze kolejny wykład będzie można posłuchać o Balesiach. Właśnie tak nazywano poznańskie służące, proszę Państwa. Prelekcję poprowadzi profesor Anna Weronika Brzezińska, etnolożka, instruktorka rękodzieła artystycznego, badaczka i popularyzatorka dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Zawodowo związana jest z Instytutem Antropologii i Etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej pasja do tego konkretnego tematu zaczęła się od rodzinnych korzeni. Prababcia profesor Brzezińskiej była właśnie Pelasią. Tak określano kobiety, które pracowały jako kucharki, sprzątaczki, usługiwaczki, opiekunki dla dzieci czy praczki. Muzealne spotkania z kulturą w Spichlerzu na Gosławicach już w najbliższą środę o godzinie 17:00 i wstęp jest wolny.

0: Rental Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
3: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
2: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
3: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
2: Szczegóły na Facebooku.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcze Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Uwaga kierowcy, korki na trasie bursztynowej to dość poważne. Jeżeli ktoś chce jechać w stronę Nowego Konina, to lepiej ominąć tę trasę. Korek tworzy się już mniej więcej od ronda tego, jak zjeżdżamy z Ferio w kierunku Nowego Konina. I te korki są też przez skrzyżowanie z Zagórowską i dalej do mniej więcej wysokości ulicy Nadrzecznej. Tam stał się wypadek. Raczej polecamy, żeby omijać trasę bursztynową, bo po prostu będziemy stać w korku.

wakacje to wyśmienity czas na sportowe emocje. Na wiele różnych aktywności można załapać się na przykład w kole. Miasto zachęca swoich mieszkańców do udziału w bezpłatnych zajęciach kickboxingu. W tym miesiącu odbędą się one 22 i 29. W sierpniu z kolei 5, 12, 17, 19, 24, 6 i 31. Zawsze w hali przyskładowej w kole i zawsze o 18. Wakacyjną Akademię Kickboxingu dofinansuje Urząd Miejski. Jeśli chodzi o inne dyscypliny, to chyba najpopularniejsza latem jest siatkówka plażowa. Ogólnopolski turniej w tym sporcie będzie rozgrywany w kole 18 lipca od 9 rano na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej. Najlepsi zdobędą nagrody finansowe i puchary, a zapisy wciąż trwają.

0: Kunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Wiadomości sportowe Kunin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Anglia i Norwegia zmierzą się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Reprezentacja Trzech Lwów po niezwykle zaciętym meczu wygrała z Meksykiem 3-2 dzięki dwóm trafieniom Juda Bellinghama i jednym Harry'ego Kane'a. Współgospodarze do końca atakowali, bo od 55 minuty grali w przewadze, ale nie udało im się odwrócić losu spotkania. Pokazaliśmy siłę i charakter, mówi trener Anglików Thomas Tuchel. Czuję się prawie tak, jakbyśmy wygrali finał, ten ostatni moment, kiedy sędzia zbliża gwizdek do ust, już wiesz, że przetrwałeś te 40-50 minut gry w dziesiątkę na dużej wysokości przeciwko gospodarzom turnieju, przeciwko tak silnej, mocnej reprezentacji Meksyku. To jest moment czystej radości. O półfinał Anglia zagra z Norwegią, która niespodziewanie pokonała Brazylię 2-1. Po raz kolejny błysnął Erling Haaland, który strzelił dla swojej drużyny obie bramki. Meksyk i Kanada już poza turniejem, zatem został jeszcze jeden gospodarz. USA zagrają dziś z Belgią. Na razie głośniej niż o samym meczu jest o decyzji FIFA, która anulowała czerwoną kartkę dla Folarina Baloguna w poprzednim meczu, dzięki czemu czołowy amerykański piłkarz będzie mógł dziś zagrać, mówi trener Mauricio Pochettino. Kocham ten sport i wierzę w etykę oraz uczciwość. Myślę, że wszyscy przyjmujemy tę decyzję z zadowoleniem. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że to była niesprawiedliwa czerwona kartka. Jest dokładnie na odwrót. Wszyscy potępiają decyzję FIFA, zwłaszcza, że w tej sprawie u szefa federacji osobiście interweniował Donald Trump. USA z Belgią zagrają o 2 w nocy, a o 21 hitowe starcie Hiszpanii z Portugalią. Meksykanin Isaac Del Toro wygrał drugi etap Tour de France, finiszując w Barcelonie niemal równo ze swoim zespołowym kolegą i faworytem wyścigu Tadejem Pogaczarem. Liderem jest wciąż Duńczyk Jonas Vingegaard. Dziś trzeci etap z Hiszpanii do Le Anglais we Francji. Z powodu pożarów w Pirenejach etap odbędzie się bez kibiców na trasie. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk zajął 10 miejsce w Rally di Roma Capitale, trzeciej rundzie samochodowych Mistrzostw Europy. Wygrał Włoch Roberto Dapra. Liderem klasyfikacji generalnej jest Finn Teemu Suninen, który był w tym rajdzie drugi. Marczyk jest 11.
2: Kunin FM.
0: Kunin FM.
2: Naturalnie.

0: cały czas się korkuje. Był wypadek między Zagórowską a Nadrzeczną. Lepiej omijać to miejsce.
1: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Już wprawdzie nie ma tak zakorkowanej ulicy od samego Ferio, ale skrzyżowanie z Zagórowską wciąż jest dość mocno zatłoczone. Między Zagórowską, między tym skrzyżowaniem a skrzyżowaniem zjazdem na Nadrzeczną w kierunku Nowego Konina na trasie bursztynowej, tam wypadek. Omijajmy to miejsce.

0: Znamy kolejne terminy sobót z podziemną trasą turystyczną w Kłodawie. W ciągu roku kopalnia soli przyjmuje turystów głównie w dni robocze, do tego w godzinach, gdy większość z nas jest w pracy. Wynika to z zapotrzebowania ze strony wycieczek szkolnych, ale w wakacje 600 metrów pod ziemię można zjechać także w wybrane soboty. Państwowa kopalnia właśnie opublikowała terminy na przyszły miesiąc. Z atrakcji będzie można skorzystać 1, 15 i 29 sierpnia. Przypomnijmy, że w trwającym teraz miesiącu to będzie jeszcze sobota 18. Sól w Kłodawie jest starsza od dinozaurów. W całej Polsce nie ma niżej położonej trasy turystycznej.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama.
2: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
3: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Zielona. Paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: Już od najbliższego czwartku do przyszłego poniedziałku w różnych częściach Konina będzie można za darmo oglądać spektakle w wykonaniu teatrów ulicznych. Obszerny program dokładnie omawiamy codziennie w wiadomościach Radia Konin FM, ale tym razem powiedzmy o tym, co czeka nas po wakacjach. W Oskardzie jak co roku realizowany będzie szereg przedstawień w ramach cyklu Teatr Polska. Na przykład będzie można wraz z dziećmi przekonać się, że wyobraźnia jest potrzebna każdemu z nas jak powietrze. Jaka jest jej moc i jak ją pielęgnować? O tym wszystkim opowiada spektakl Wyobraźnia Warszawskiego Teatru Lalka, który zobaczymy na początku września. Po przedstawieniu zaplanowano spotkania z jego twórcami. Na stronach Centrum Kultury i Sztuki można się już zapoznać z całym wykazem wszystkich spektakli, które zagoszczą w Oskardzie w ramach projektu Teatr Polska.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Paliwa drogie i na spadki ceny na razie nie ma co liczyć. Rolnicy liczą straty po gwałtownych zjawiskach pogodowych. Susza hydrologiczna postępuje, już ponad 60 alertów w całej Polsce.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wartecka. Kolejny tydzień wakacji nie zaczyna się od dobrych doniesień dla kierowców. Kto właśnie dziś ruszył w podróż samochodem, ma okazję się o tym przekonać. Niemal 7 zł płacimy za litr benzyny 95. Na niższe ceny paliw w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Po tym jak rząd zniósł pakiet obniżający ceny paliw. Anna Kmiterek-Zabłocka.
2: Eksperci nie mają wątpliwości. Ceny paliw mogą rosnąć. Czy przekroczymy barierę 7 zł, to czas pokaże, ale na to, że za benzynę zapłacimy mniej, raczej nie mamy co liczyć, mówi Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw.
3: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw, już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
2: Dodatkowo mamy też wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić.
3: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
0: Nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki zarabiała spółka chirurgów, pisze o tym Wirtualna Polska. Według portalu spółka działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać takie rachunki szpitalom. Lekarze wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ-u sprawozdawali droższe procedury, pisze Wirtualna Polska. Jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest szpital w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim. Sprawa została zgłoszona do prokuratury. W soboty lekarze wykonywali po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ-u w dokumentacji sprawozdawali czterokrotnie droższą procedurę, taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
4: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
5: Pomidory, ogórki?
4: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka.
0: Upały i burze zniszczyły też owoce, m.in. porzeczki i maliny. Tymczasem, jak podaje właśnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, susza hydrologiczna postępuje. Ostrzeżenia wydane przez IMGW obowiązują na terenie około połowy kraju, łącznie do ponad 60 alertów przed suszą hydrologiczną. Kolejne zostaną wydane w najbliższych dniach. W środę w Stołecznym Muzeum Sportu i Turystyki odbędzie się pierwszy pokaz najstarszej relacji filmowej z meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Chodzi o rozgrywki podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, gdzie biało-czerwoni ulegli Austrii 1-3. Relacja trwa około 30 minut i jest w oryginale komentowana przez niemieckiego speakera. Jej uzupełnieniem jest współczesne polskie tłumaczenie. Reprezentacja Polski była wtedy trenowana przez Niemca Kurta Otto. Najpierw pokonała Węgry, potem Wielką Brytanię, a w półfinale przegrała z Austrią.
1: A co w regionie?
6: To będzie spektakl, który za sprawą strojów pełnych złotych oraz niebieskich dodatków mieniących się przy spotkaniu z blaskiem płomienia przenosi widzów w świat luksusu i elegancji. Popowa muzyka, w większości dobrze znana szerszej publice, sprawia, że biodra same rwą się do tańca. Całemu programowi towarzyszy przepiękna aranżacja świetlna i ogniowa, a także spektakularna oprawa pirotechniczna, a mowa o przedstawieniu artystów z Krotoszyna, których początki sięgają roku 2005. Grupa specjalizuje się w dużych widowiskach, w których muzyka współgra z tańcem ognia i ruchem artystów. Całość obficie uzupełniona jest efektami pirotechnicznymi i ogniowymi i takiego właśnie teatru ognia będzie można doświadczyć już w ten piątek o 21.45 w czasie Festiwalu Teatrów Ulicznych Otwórz Okno na Kulturę w Koninie. To przedstawienie zagości na Chorzniu na placu przy ulicy Makowej.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Poniedziałek będzie przeważnie pochmurny, choć w wielu regionach ma się przejaśniać, a najwięcej deszczu spadnie na północy i północnym zachodzie, ale z zachodu właśnie chmury będą się przemieszczać wraz z deszczem na wschód. A na termometrach dziś maksymalnie od 16 do 19 stopni w północnej i północno-zachodniej Polsce, w pozostałych regionach od 20 do 23 stopni.
1: Konin FM.
5: Check it out, check it out.

0: studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki, zawsze przy meczu.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: świeżo, lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przekazało do Ministerstwa Klimatu i Środowiska stanowisko zawierające uwagi oraz propozycje zmian do kolejnej edycji programu Ciepłe Mieszkanie. Dokument został opracowany na podstawie doświadczeń oraz opinii samorządów z naszego województwa, które na co dzień realizowały ten program i wspierały mieszkańców w ubieganiu się o dofinansowanie. W przesłanym stanowisku wskazano najważniejsze problemy, z jakimi mierzyły się gminy, w tym m.in. nadmierne obciążenia administracyjne, brak jednolitych procedur i wytycznych, skomplikowane wymagania formalne, refundacyjny charakter programu oraz ograniczenia dotyczące katalogu beneficjentów i budynków wielorodzinnych. Jednocześnie wielkopolskie samorządy przedstawiły szereg propozycji i usprawnień, które mogłyby zwiększyć dostępność programu Ciepłe Mieszkanie i ułatwić jego realizację zarówno mieszkańcom, jak i miastom oraz gminom. Wyrażono nadzieję, że zgłoszone postulaty zostaną wykorzystane podczas prac nad nową odsłoną programu oraz zadeklarowano gotowość do dalszej współpracy z ministerstwem przy wypracowywaniu rozwiązań wspierających poprawę jakości powietrza i transformację energetyczną w Polsce. Dzięki temu programowi właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mają szansę na dotacje do wymiany kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej. Wsparcie z programu Ciepłe Mieszkanie wynosi do 41 tysięcy dla osób fizycznych i do 375 tysięcy złotych dla wspólnot mieszkaniowych. Na więcej mogą liczyć mieszkańcy najbardziej zanieczyszczonych gmin, a te w Wielkopolsce są m.in. w okolicach Kalisza. W sobotę Teatr na Walizkach wystąpi w Koninie, oczywiście w ramach festiwalu Otwórz Okno na Kulturę. Dar Kuchnia, pełna niespodzianek oraz zaskakujących sytuacji. Aktorzy zaproszą nas do gastronomii pełnej wrażeń i śmiechu. Znajdziemy w niej latające warzywa, najsłodsze torty oraz fajtłapowatych kelnerów. Kucharze żonglują ziemniakami, a jajka rozbijają się nie tylko na patelni. Szef kuchni nie obiecuje, że najemy się dosyta, ale gwarantuje ubaw po pachy. Teatr na Walizkach powstał w 2005, na przestrzeni lat współpracował z aktorami z różnych części świata. Inspiracją tego teatru są filmy z okresu kina niemego, rosyjska nowoczesna klaunada, teatr improwizacji, teatr lalek czy pantomima. Twórczość Teatru na Walizkach to przede wszystkim komedie mieszczące się w konwencji teatru ulicznego, przedstawienie Ristorante w sobotę o 18 na placu na rogu ulic Kryształowej i Jaspisowej w górnej części Starego Konina.

0: nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
1: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
3: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
2: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
3: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
2: Szczegóły na Facebooku.
4: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Rośnie bilans ofiar rosyjskich ataków na Ukrainę. Wimbledon już bez Polaków, wszyscy odpadli z turnieju. Chiny znów podbijają kosmos, chińska sonda dotarła do meteorytu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wartycka. Co najmniej 12 osób zginęło w obwodzie kijowskim i samym Kijowie. Rannych jest kilkadziesiąt. To najnowszy bilans po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Rosja wysłała w jej stronę 68 rakiet i 351 dronów bojowych. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
2: Akcja ratunkowa wciąż trwa. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Pierwsze potężne eksplozje było słychać w Kijowie przed północą. W wyniku ataku, który trwał do godzin porannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym dziewięciopiętrowy blok mieszkalny. Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznyk poinformował, że w miejscowości Wyszneve w obwodzie kijowskim istnieje zagrożenie ponowną detonacją w pobliżu miejsca pierwszych eksplozji. Przeprowadzana jest ewakuacja mieszkańców.
0: Szczyt NATO w Ankarze będzie mieć bardzo duże znaczenie. Tak o rozpoczynającym się jutro w Turcji szczycie mówi Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej i z Sejmowej Komisji Obrony. Wśród tematów poszerzenie potencjału przemysłów obronnych państw NATO oraz zagrożenie ze strony Rosji. Według Amerykanów Rosjanie mogą zaatakować naszą infrastrukturę krytyczną, przypomina posłanka.
3: Stany Zjednoczone, wszystko na to wskazuje, jednak wracają do tego głównego nurtu. Wiceszefowa NATO w rozmowie ze mną powiedziała, że w zasadzie deklaracja jest już przygotowana, że jest przeświadczenie o potrzebie jedności i ofensywności NATO.
0: W szczycie w Ankarze weźmie udział prezydent USA. Zaproszenie otrzymał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła jego Świątek, po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
4: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem dwa pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek, obrończyni tytułu. Odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
5: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane.
4: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
0: Pokonała miliard kilometrów i dotarła do asteroidy Kamolea. Chińska sonda kosmiczna Tianwen-2 po podróży trwającej 400 dni rozpoczęła badania asteroidy i szykuje się do pobrania próbek, podają chińskie media państwowe. Według części naukowców to ciało niebieskie jest fragmentem Księżyca wyrzuconym w przestrzeń po uderzeniu meteorytu. Próbki skalne mają dotrzeć na Ziemię w kapsule powrotnej pod koniec przyszłego roku.
1: A co w regionie?
6: To już za kilka dni, od 9 do 13 lipca w Koninie Festiwal Teatrów Ulicznych Otwórz Okno na Kulturę. Powiedzmy o kolejnym z przedstawień, które bezpłatnie będzie można obejrzeć. Paryskie ulice kryją w sobie tajemnice. Co ukrywa ulica artystów, którą niegdyś często przechadzali się i na której tworzyli Pablo Picasso czy Vincent van Gogh? Jakie codzienne obrazy i jakich jeszcze artystów pamięta? To będzie artystyczna opowieść o tym, jak od najwcześniejszych lat życia odkryć swoje talenty i marzenia oraz jak je pielęgnować i realizować. Teatr Nikoli z Polski łączy w sobie elementy pantomimy, akrobatyki, komedii, tańca współczesnego i sztuki cyrkowej. Ich przedstawienia to występy, w których muzyka, ruch, gest są najważniejsze. W repertuarze posiadają zarówno spektakle sceniczne, jak i plenerowe. Ich różnorodna forma, bogactwo treści oraz duża dawka humoru sprawiają, że adresatami twórczości Teatru Nikoli mogą być osoby w każdym wieku, a w Koninie zobaczymy ich spektakl o magicznej paryskiej ulicy w piątek o godzinie 20:30 na placu przy ulicy Makowej na Chorzniu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Deszczowych chmur możemy się dziś spodziewać przede wszystkim na północy i na północnym zachodzie, ale w ciągu dnia deszcz pojawi się również we wschodnich regionach, a na południu możliwe burze. Na termometrach od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie, w pozostałych regionach od 20 do 23 stopni.

0: RMFF. Reklama.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przekazało do Ministerstwa Klimatu i Środowiska stanowisko zawierające uwagi oraz propozycje zmian do kolejnej edycji programu Ciepłe Mieszkanie. Dokument został opracowany na podstawie doświadczeń oraz opinii samorządów z naszego województwa, które na co dzień realizowały ten program i wspierały mieszkańców w ubieganiu się o dofinansowanie. W przesłanym stanowisku wskazano najważniejsze problemy, z jakimi mierzyły się gminy, w tym m.in. nadmierne obciążenia administracyjne, brak jednolitych procedur i wytycznych, skomplikowane wymagania formalne, refundacyjny charakter programu oraz ograniczenia dotyczące katalogu beneficjentów i budynków wielorodzinnych. Jednocześnie wielkopolskie samorządy przedstawiły szereg propozycji i usprawnień, które mogłyby zwiększyć dostępność programu Ciepłe Mieszkanie i ułatwić jego realizację zarówno mieszkańcom, jak i miastom oraz gminom. Wyrażono nadzieję, że zgłoszone postulaty zostaną wykorzystane podczas prac nad nową odsłoną programu oraz zadeklarowano gotowość do dalszej współpracy z ministerstwem przy wypracowywaniu rozwiązań wspierających poprawę jakości powietrza i transformację energetyczną w Polsce. Dzięki temu programowi właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mają szansę na dotacje do wymiany kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej. Wsparcie z programu Ciepłe Mieszkanie wynosi do 41 tysięcy dla osób fizycznych i do 375 tysięcy złotych dla wspólnot mieszkaniowych. Na więcej mogą liczyć mieszkańcy najbardziej zanieczyszczonych gmin, a te w Wielkopolsce są m.in. w okolicach Kalisza. W sobotę Teatr na Walizkach wystąpi w Koninie, oczywiście w ramach festiwalu Otwórz Okno na Kulturę. Dar kuchnia pełna niespodzianek oraz zaskakujących sytuacji. Aktorzy zaproszą nas do gastronomii pełnej wrażeń i śmiechu. Znajdziemy w niej latające warzywa, najsłodsze torty oraz fajtłapowatych kelnerów. Kucharze żonglują ziemniakami, a jajka rozbijają się nie tylko na patelni. Szef kuchni nie obiecuje, że najemy się dosyta, ale gwarantuje ubaw po pachy. Teatr na Walizkach powstał w 2005, na przestrzeni lat współpracował z aktorami z różnych części świata. Inspiracją tego teatru są filmy z okresu kina niemego, rosyjska nowoczesna klaunada, teatr improwizacji, teatr lalek czy pantomima. Twórczość Teatru na Walizkach to przede wszystkim komedie mieszczące się w konwencji teatru ulicznego, przedstawienie Ristorante w sobotę o 18 na placu na rogu ulic Kryształowej i Jaspisowej w górnej części Starego Konina.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Niebawem przesłuchanie kierowcy autobusu po wypadku w Warszawie. Komentarze po doniesieniach o sprzęcie przekazanym Ukrainie. Wimbledon już bez Polaków.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Za godzinę powinno rozpocząć się przesłuchanie kierowcy autobusu, który miał wczoraj wypadek w Warszawie. Pojazd zderzył się z tramwajem i kontynuując jazdę uszkodził kilkanaście samochodów, a ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego przy rondzie Zesłańców Syberyjskich i dopiero tam się zatrzymał. Poszkodowanych zostało 6 osób, w tym dziecko. 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu nie odniósł poważnych obrażeń. Śledczy cały czas ustalają, co było przyczyną wypadku. Jedna z hipotez mówi o awarii układu hamulcowego. Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
2: Na razie tylko i wyłącznie bazujemy na tym, co przekazał nam kierowca po samym zdarzeniu drogowym, jeżeli chodzi o usterkę układu hamulcowego.
0: Kierowca był trzeźwy, w jego organizmie nie wykryto też śladu substancji odurzających. Rząd pokaże wojskowe wsparcie, jakie przekazał Ukrainie. Zdecydował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w reakcji na doniesienia Krzysztofa Bosaka z Konfederacji i Mariusza Błaszczaka z PiSu, którzy twierdzą, że rząd przekazał Ukrainie wiosną tego roku drogi i trudno dostępny sprzęt. Po wybuchu wojny na Ukrainie ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak chwalił się przekazywaniem sprzętu wojskowego do Kijowa. Dziś oskarża polski rząd o osłabianie naszego potencjału obronnego. To absurd, mówi szef MSZ Radosław Sikorski.
3: Politycy PiSu ścigali się na proukraińskość. Dzisiaj ścigają się na antyukraińskość. Kierowanie się tylko emocjami jest geopolityką gówniarstwa. Dopóki Ukraina dzielnie się broni, zadaje straty Rosji, Rosja nie jest w stanie przeprowadzić generalnej ofensywy na zachód.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz, informując o odtajnieniu listy wsparcia dla Ukrainy, zaznaczył, że wszystkie takie decyzje są koordynowane w ramach NATO. Teraz sport. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu już bez polskich singlistów. W weekend najpierw odpadła Iga Świątek, a po niej Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha, bo przede wszystkim przegrał z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
4: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2 pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
5: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze Igi dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
4: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także 2 najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
0: I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie zoo szuka imienia dla nowonarodzonej samiczki jednego z najmniejszych jeleni świata, Pudu Południowego. Imię wybiorą internauci. Propozycje można zgłaszać do niedzieli. Warunek jest jeden. Imię musi zaczynać się na literę S, bo właśnie imiona na tę literę dostają w tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo.
1: A co w regionie?
6: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie chce zaktywizować mieszkańców regionu, by częściej chodzili do kina. Oskard dołączył do nowego projektu Stowarzyszenia Kin Studyjnych, a chodzi o kartę studyjną, która umożliwia korzystanie z oferty sieci kin w różnych miastach Polski. Karta jest cyfrowa w formie aplikacji. Użytkownicy mogą korzystać z niej we wszystkich placówkach uczestniczących w tym programie bez konieczności kupowania pojedynczych biletów na każdy seans. Korzystanie jest proste. Po założeniu konta i wyborze pakietu użytkownik otrzymuje cyfrową kartę, którą będzie trzeba okazywać w kasie kina, na przykład Konińskiego Oskardu. W ramach karty studyjnej można obejrzeć maksymalnie 2 seanse dziennie. Idea jest taka, że ma to być zaproszenie do świata ambitnych premier kina europejskiego, dokumentalnego i artystycznego, filmowej klasyki oraz wyjątkowych wydarzeń organizowanych przez niezależne kina studyjne. Uruchomienie tej opcji jest także ważnym krokiem w kierunku integracji środowiska kin studyjnych. Projekt opiera się na idei współpracy, wymiany doświadczeń i budowania wspólnej oferty dla widzów. W Koninie mamy jeszcze jedno kino z sieci kin studyjnych, to Kino Centrum, w którym obecnie trwa remont.
1: Konin FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. Grubybenek.pl. Pogoda.
0: Deszcz dziś tylko na zachodzie kraju i tam najwięcej chmur. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni w Wielkopolsce i na Pomorzu przez 21 na Dolnym Śląsku do 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie i 23 na Podkarpaciu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. Gruby Benek.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Mieszkańcy doczekają się nowej drogi w Królikowie. W powiecie konińskim Grodziec przez lata był jedną z bardziej zapomnianych gmin pod względem inwestycji infrastrukturalnych. Od kilku lat się to zmienia. W ramach tego zadania powstanie odcinek jezdni o długości 596 metrów. W Królikowie będzie nawierzchnia z betonu asfaltowego, na podbudowie z kruszywa łamanego. Będą też zrobione obustronne pobocza i zjazdy do posesji. Wartość prac 777 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie pozyskane przez gminę Grodziec z budżetu województwa wielkopolskiego. Zakończenie realizacji zadania jest planowane do 30 września. Teraz zaglądamy do powiatu kolskiego, ale nie odchodzimy od tematu dróg. Uwaga, mieszkańcy osiedla Leśnego w Osieku Wielkim. W związku z trwającymi przygotowaniami do wprowadzenia nowej organizacji ruchu, urzędnicy już teraz przypominają najważniejsze zasady poruszania się. Będzie tam bowiem strefa skrzyżowań równorzędnych, czyli kierujący będzie zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony. Do tego przed całą tą strefą przy wjazdach ustawione zostaną znaki ograniczenia prędkości i w tym przypadku skrzyżowania nie będą ich odwoływać. Urzędnicy z gminy Osiek Mały proszą mieszkańców Osieka Wielkiego, osiedla Leśnego, o zapoznanie się z nowymi zasadami jeszcze przed zakończeniem inwestycji. Pozwoli to wszystkim kierowcom spokojnie przygotować się do zmian i bezpiecznie korzystać z nowej organizacji ruchu. W Konińskim Muzeum jest już dostępna nowa wystawa Szyk i moda dawnej wsi. To ekspozycja, która powstała w ramach projektu, którego celem jest wspólne odkrywanie kultury i dziedzictwa z aktywnym udziałem osób z niepełnosprawnościami. Wystawa prezentuje fotografie autorstwa Koninian, Macieja Sypniewskiego i Kasjana Farbisza, ukazujące uczestników projektu w tradycyjnych strojach ludowych z różnych regionów Polski, w strojach kujawskich, łowickich, kaszubskich oraz krakowiaków zachodnich. Barwne kompozycje, bogactwo haftów i charakterystycznych zdobień przypominają o różnorodności regionalnych tradycji oraz o estetyce dawnej polskiej wsi. Dzięki temu przestrzeń skansenu etnograficznego na osiedlu Gosławice stała się naturalną scenografią dla opowieści o kulturze, obyczajach i dziedzictwie polskiej wioski. Tę wystawę będzie można oglądać jeszcze do 20 września, a skansen na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie znajdziemy obok zamku.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Kawę MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. KiK. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
9: Nocny wypadek autobusu z Warszawy do Talina. Są ranni. Szef MSZ-u o wypowiedzi rzecznika Kremla na temat ataku na Polskę. Do jutra ministra zdrowia i szef NFZ-u mają przedstawić pomysły na walkę z patologiami w ochronie zdrowia.
10: Wiadomości Konin FM.
9: Miriam Lipińska. Wypadek międzynarodowego autobusu relacji Warszawa-Tallin na litewskim odcinku trasy Via Baltica. Do wypadku doszło minionej nocy. Autobus zjechał z drogi do rowu. Są ranni. Ich liczby na razie nie podano. Autobusem jechało 20 pasażerów. To obywatele Litwy, Łotwy, Finlandii, Ukrainy, Estonii i Polski. Szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski reaguje na słowa rzecznika Kremla dotyczące Polski. Dmitrij Pieskow określił doniesienia o możliwym rosyjskim ataku na nasz kraj mianem straszaka i zachodniej propagandy.
11: Dokładnie to samo mówili w tygodniach przed inwazją na Ukrainę. Kategorycznie zaprzeczali, jakoby mieli jakiekolwiek intencje zaatakowania Ukrainy, tak jak przedtem zaprzeczali, że zielone ludziki na Krymie to nie ich wojska.
9: Zdaniem Radosława Sikorskiego, dopóki Ukraina się broni, Rosja jest niezdolna do generalnej ofensywy na zachód, ale nadal jest zdolna do prowokacji. O tym, że Rosja planuje atak na Polskę, żeby przetestować NATO, napisał w piątek brytyjski dziennik The Telegraph. Informacje o szykowanych prowokacjach militarnych na wschodniej flance NATO miały pochodzić ze źródeł wywiadowczych z USA i krajów bałtyckich. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają spekulacje na temat przyczyn wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Pojazd marki Solaris zderzył się z tramwajem i uszkodził kilkanaście samochodów, a na koniec wjechał do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. W oświadczeniu MZ-a napisały, że nie da się przejąć zdalnego panowania nad autobusem Solaris. Potwierdza to też producent tych pojazdów. Według miejskiego przewoźnika nieuprawnione są też wszelkie dywagacje o awarii pedału gazu jako możliwej przyczynie wypadku. Albo plan reformy, która wyeliminuje patologie w publicznej ochronie zdrowia, albo decyzje także personalne. Do jutra ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i szef NFZ-u mają czas, by przedstawić pomysł na zmiany. Ultimatum w tej sprawie stawia premier, bo chce ukrócić najbardziej oburzające praktyki, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym. Czasu jest niewiele, ale trzymam kciuki, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
12: Bo jest chyba taki najlepszy moment do tego, żeby dokonać też głębokich zmian, jeśli chodzi o cały system, żeby wszyscy czuli, że płacąc podatki, będą czuli, że jednak ta sytuacja będzie się poprawiała, biorąc pod uwagę, że faktycznie do tego NFZ-u cały czas dorzucamy, a cały czas brakuje.
9: Zdaniem europosła w sprawie zmian w ochronie zdrowia powinien zostać zorganizowany okrągły stół, także z lekarzami i pacjentami, by transparentnie system ochrony zdrowia naprawić. I na koniec jeszcze kartka z kalendarza. 80 świeczek na urodzinowym torcie zdmuchuje dziś amerykański aktor i scenarzysta Sylvester Stallone, czyli niezapomniany filmowy Rocky Balboa i John Rambo. Pomimo 80 na karku, Stallone nie wybiera się na emeryturę. Właśnie pracuje wraz z Quentinem Tarantino nad serialem gangsterskim, którego akcja będzie osadzona w latach 30. ubiegłego wieku.
1: A co w regionie?
10: Dopiero za rok być może na wodę jeziora Ślesińskiego powróci kultowy Pawełek. To zabytkowy już statek, który wielu mieszkańców regionu pamięta jeszcze z dzieciństwa. Gmina musi przeprowadzić remont tej jednostki, chodzi przede wszystkim o silnik, który musi spełniać współczesne standardy. Może to kosztować co najmniej 80 tysięcy złotych. Póki co w tym sezonie można cieszyć się rejsami tramwajem wodnym Pociejewo należącym do miasta Konina, który pływa po jeziorze Pątnowskim. Zmieniamy temat. Miła niespodzianka od Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Andrzeja Krojca Majewskiego w Kościelcu. Jak wiemy, ta wyjątkowa i jedyna w Wielkopolsce Wschodniej tego rodzaju szkoła znajduje się w przepięknym, zabytkowym pałacu, który wszyscy kierowcy mijają, jadąc drogą krajową numer 92 na trasie Konin-Koło. W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące możliwości zwiedzania pałacu, liceum zaprasza na wakacyjne oprowadzanie po zabytkowym obiekcie. Najbliższy termin to nadchodząca sobota, 11 lipca. Pierwsza grupa wejdzie o 11, kolejna w południe. Następna taka możliwość nadarzy się w sobotę 15 sierpnia. W przypadku większej liczby zainteresowanych liceum zastrzega możliwość zmiany godzin zwiedzania. Przewodnikami po budynku będą nauczyciele Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, ale wcześniej należy zgłosić się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 63 272 07 41.
1: Konin FM. Pogoda.
9: W większości regionów dziś przeważnie słonecznie, tylko na zachodzie niebo się chmurzy i przelotnie pada deszcz. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu i Dolnym Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
1: Konin FM.

0: studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Zielona. Paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo. Ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30 w sobotę. Od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Reklama.
4: Wiadomości. Konin FM.
5: Została zakończona ocena 53 wniosków wyznaczonych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dotyczących dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w całej Wielkopolsce. Na tej liście są m.in. remizy z miejscowości Brdów, Drzewce, Ruszków Pierwszy, Mielnica Duża, Zastróże, Rucica, Głodno, Orchowo czy Trąbczyn, informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejny temat. Wakacje wakacjami, ale Konińskie Muzeum nie robi sobie przerwy od muzealnych spotkań z kulturą. Już pojutrze kolejny wykład. Będzie można posłuchać o Pelasiach. Właśnie tak nazywano poznańskie służące. Prelekcję poprowadzi profesor Anna Weronika Brzezińska, etnolożka, instruktorka rękodzieła artystycznego, badaczka i popularyzatorka dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Zawodowo związana z Instytutem Antropologii i Etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, jej pasja do tego konkretnego tematu zaczęła się od rodzinnych korzeni. Prababcia profesor Brzezińskiej była właśnie Pelasią. Tak określano kobiety, które pracowały jako kucharki, sprzątaczki, usługiwaczki, opiekunki do dzieci czy praczki. Muzealne spotkanie z kulturą w Spichlerzu na Gosławicach już w najbliższą środę o 17:00, wstęp wolny. To gmina, w której pracuje wielu Koninian, chociaż to już powiat turecki. 18 lipca świętować będzie Władysławów. Rynek w tej miejscowości ponownie zamieni się w miejsce pełne muzyki, dobrej zabawy i rodzinnej atmosfery. W programie m.in. Dmuchany Park Rozrywki, koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Władysławów, stoiska gastronomiczne i handlowe oraz nocna dyskoteka pod gwiazdami, która potrwa aż do 1:00 w nocy. Ale wcześniej czekają nas występy gwiazd. W sobotę 18 o 18:30 usłyszymy zespół Milano, potem kwadrans po 20:00 wystąpi Jessica, a około godziny 21:40 na scenie pojawi się Vixen, raper, wokalista i producent muzyczny, i to wszystko za niespełna 2 tygodnie we Władysławowie. Rzut beretem od Konina.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.

0: FM. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Reklama.
4: Premier zwraca się do opozycji w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Śledczy zbierają dokumentację w sprawie śniętych ryb w rzece w Pilchowicach. Google zmienia obraźliwe nazwy miejsc w stolicy.
0: Wiadomości Konin FM.
4: Miriam Lipińska. Nie igrajcie z ogniem w kwestiach związanych z pomocą przekazaną Ukrainie, apeluje premier Donald Tusk do polityków opozycji. W ten sposób odpowiada na zarzuty PiSu i Konfederacji, które są oburzone wysłaniem na wschód pocisków do systemu Patriot, bo ich zdaniem cierpi na tym bezpieczeństwo Polski.
5: Nasi poprzednicy zdecydowali o wielkich transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny. Nikt tego nie krytykował, chociaż akcja była wtedy bardzo masywna i można powiedzieć wiązała się oczywiście z pewnymi ryzykami. Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie na wojnie dla Ukrainy, na wojnie z Rosją, leży w interesie Polski.
4: Wczoraj szef MON zapowiedział, że Polska ujawni listę wojskowego wsparcia przekazanego Ukrainie od 2022 roku, czyli od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Ponad 23 tony śniętych ryb to ostateczny bilans katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Prokuratorzy ruszają zabezpieczać dokumentację remontu zapory w Pilchowicach. Pobrano też próbki wody do badań. Martwe ryby pojawiły się w rzece Bóbr po spuszczeniu wody z pilchowickiego zbiornika, co było konieczne do remontu zapory. Kluczowe będzie teraz ustalenie osób, które podejmowały decyzję o sposobie remontu zapory, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
6: W chwili obecnej zbierana jest głównie dokumentacja oraz dokonywane oględziny. To śledztwo zostało wszczęte z urzędu przez prokuratora, który po uzyskaniu materiałów z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim stwierdził, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa zanieczyszczenia właśnie wody.
4: Inwestor, czyli Tauron Ekoenergia, tłumaczy, że decyzję podejmował w oparciu o zalecenia wynajętego zespołu przyrodników. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski znów na dywaniku u radnych. O 18:00 zbierze się Rada Miasta, by debatować na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie afery w Szpitalu Południowym, ale też w Szpitalu Grochowskim. Sesję zwołano na wniosek PiSu. Radni chcą także pytać prezydenta stolicy, czy sygnaliści mają zapewnioną odpowiednią ochronę. To po medialnych doniesieniach o zwolnieniu pracownika Zarządu Dróg Miejskich, który zgłosił nieprawidłowości w tej instytucji i ma status sygnalisty.
7: Miasto kompletnie nie zauważa problemu, że procedury w zakresie sygnalistów po prostu nie spełniają swojej roli.
4: Mówi Dariusz Figura, szef klubu PiSu w Radzie Warszawy. Jak podaje portal Zero.pl, nowe fakty w sprawie zwolnionego pracownika ZDM-u przeczą dotychczasowym wyjaśnieniom ze strony miasta. Wynika z nich, że ZDM wiedział o przyznanym mężczyźnie statusie sygnalisty. Przeczą też zapewnieniom ratusza, że nie doszło do nieprawidłowego traktowania sygnalisty. I na koniec zmiany na mapach Google. Zaznaczone na nich lokalizacje w Warszawie dostały nowe, obraźliwe nazwy. Na przykład Pałac Prezydencki zmienił się tymczasowo w Pałac Kibolski. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że nie był to atak ani zorganizowana akcja i że po prostu ktoś w niewłaściwy sposób skorzystał z możliwości edycji, jaką Google udostępnia użytkownikom map. Google Polska przekazał już, że firma na bieżąco usuwa niewłaściwe nazwy.
0: A co w regionie?
8: Zakończono pracę przy liczącym 3 km 231 metrów odcinku drogi wojewódzkiej nr 263, przebiegającym przez tereny gmin Olszówka oraz Dąbie w powiecie kolskim. Realizacja tej inwestycji obejmowała rozbudowę jezdni, budowę zatok autobusowych, chodników, zjazdów, dróg dla rowerów oraz budowę i przebudowę 5 obiektów inżynieryjnych, czyli mostów, wiaduktów. Tymczasem w Przedczu do użytku oddano nowy, bezpieczny plac zabaw w Parku Zamkowym. Obiekt dla dzieci kosztował 194 tysiące. Następny temat w wiadomościach regionalnych Konin FM. Jeśli ktoś planuje, co ciekawego można by robić w tym tygodniu w czwartek, to podpowiadamy. W Posadzie obok Konina w gminie Kazimierz-Biskupi odbędzie się piknik w parku koło Zabytkowego Pałacu. Mnóstwo bezpłatnych atrakcji czekać tam będzie w godzinach 16-19, w tym dmuchańce i zabawy z animatorem. A w Koninie, w kinie Oskard, też w ten czwartek o 18 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu kobiecych wieczorów. Obejrzymy film Zupa Nic, czyli polską produkcję opowiadającą w zabawny sposób o codzienności w czasach demokracji ludowej. Po projekcji przewidziano spotkanie z producentem tego filmu, Zbigniewem Domagalskim.
0: Konin FM. Pogoda.
4: Na zachodzie kraju potrzebne są dziś parasole, tam też najwięcej chmur, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu i Dolnym Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.

0: sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
1: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
2: W niedziele handlowe również.
3: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
1: Reklama.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Jutro pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Na ten niełatwy problem obecny w niejednym domu odpowiedziało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. Można korzystać albo właśnie z grupy wsparcia, albo z indywidualnego poradnictwa pedagogicznego. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, najbliższe we wtorek o 16:30 w siedzibie turkowskiego PCPR-u. I zmieniamy temat. Znamy kolejne terminy sobót z podziemną trasą turystyczną w Kłodawie. W ciągu roku kopalnia soli przyjmuje turystów głównie w dni robocze, do tego w godzinach, gdy większość z nas jest w pracy. Wynika to z zapotrzebowania ze strony wycieczek szkolnych. Ale w wakacje 600 metrów pod ziemię można zjechać także w wybrane soboty. Państwowa kopalnia właśnie opublikowała terminy na przyszły miesiąc. Z tej atrakcji będzie można skorzystać 1, 15 i 29 sierpnia. Przypomnijmy, że w trwającym teraz miesiącu to jeszcze sobota, 18 lipca. Sól w Kłodawie jest starsza od dinozaurów. W całej Polsce nie ma niżej położonej trasy turystycznej niż w Kłodawie. W wakacje to wyśmienity czas na sportowe emocje. Na wiele różnych aktywności można załapać się na przykład w kole. Miasto zachęca swoich mieszkańców do udziału w bezpłatnych zajęciach kickboxingu. W tym miesiącu odbędą się one 22 i 29, a w sierpniu 5, 12, 17, 19, 24, 26 i 31. Zawsze w sali przy składowej w kole i zawsze o 18. Wakacyjną Akademię Kickboxingu dofinansowuje Urząd Miejski, a jeśli chodzi o inne dyscypliny, to chyba najpopularniejsza latem jest siatkówka plażowa. Ogólnopolski turniej w tym sporcie będzie rozgrywany w kole 18 lipca o 9 rano na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej. Najlepsi zdobędą nagrody finansowe i puchary. Zapisy wciąż trwają.

0: Lunin FM.
1: Reklama. Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
3: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
2: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
3: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
2: Szczegóły na Facebooku.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: PiS chce dodatkowego posiedzenia Sejmu w sprawie patriotów. Złoty słabszy, ale nie powinniśmy tego odczuć na wakacyjnych wyjazdach. Lekarze czekają na zmiany w ochronie zdrowia. Ministra ma czas do jutra.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. I jeszcze dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje informacje na temat wojskowego wsparcia Polski dla Ukrainy od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Minister obrony zdecydował się na taki ruch, by odpowiedzieć na zarzuty opozycji, czyli PiSu i Konfederacji, że pomoc, jakiej Warszawa udziela obecnie Ukrainie, osłabia polską obronność.
2: Donald Tusk, Radosław Sikorski przestrzegają przed możliwym atakiem ze strony Rosji, ale jednocześnie przekazują pociski. Pociski, które są towarem bardzo deficytowym w dzisiejszych czasach. A więc gdzie tu jest spójność? Gdzie tu jest konsekwencja?
0: Mówi Mariusz Błaszczak z PiSu. Publikacja pomocy wojskowej przekazanej Ukrainie to zdaniem PiSu za mało, dlatego klub domaga się dodatkowego posiedzenia Sejmu jeszcze w tym tygodniu i kompleksowej informacji ministra obrony. Na początku wakacji złoty słabnie, waluty na wyjazdy kupujemy więc drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej, a to dlatego, że nasza siła nabywcza ma się całkiem nieźle.
3: Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogaci.
0: Mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska. Lekarze czekają na konkretne zmiany w ochronie zdrowia. Do jutra, według ultimatum premiera, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma czas na przedstawienie planu naprawczego, ale lekarze mają też swoje pomysły. Propozycje zmian po aferze w warszawskim szpitalu południowym będą omawiane ze związkami zawodowymi i pracodawcami w ramach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. A wśród proponowanych przez medyków zmian są odpolitycznienie kierowniczych stanowisk i wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, mówi Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej.
4: Jeżeli pracujemy jako lekarze, to mamy 78 godzin. Tak samo jak kierowcy też mają swoje tachografy i nieważne, czy jeżdżą zatrudnieni na umowie o pracę, czy na działalności gospodarczej, jest limit czasu jazdy.
0: Pojawia się również pomysł urealnienia wyceny świadczeń, co także wpłynie na wysokość zarobków lekarzy. MSWiA podsumowało działanie aplikacji Regionalny System Ostrzegania. Od początku roku aplikacja wysłała blisko 7 tysięcy powiadomień i ostrzeżeń do mieszkańców całej Polski, nie licząc komunikatów o stanach wód. MSWiA przypomniało, że użytkownik może spersonalizować odbierane komunikaty. Kraków coraz bardziej upodabnia się do Warszawy, jeśli chodzi o ceny mieszkań. Szczególnie widać to w przypadku najmniejszych lokali, które cieszą się największym zainteresowaniem, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
5: Analiza median cen transakcyjnych wskazuje, że mieszkania o powierzchni poniżej 35 metrów kwadratowych kosztują przeciętnie 16 600 zł za metr kwadratowy w Warszawie oraz 16 200 zł w Krakowie. Jeszcze kilka lat temu taki wynik, gdzie różnica wynosi zaledwie około 2%, byłby trudny do wyobrażenia.
0: Według ekspertów bardzo silny popyt na małe mieszkania w Krakowie generują studenci, pracownicy branży usług biznesowych oraz inwestorzy, którzy kupują je na wynajem.
1: A co w regionie?
6: W kraju trwa dyskusja na temat energetyki jądrowej. Burzliwa debata nie omija oczywiście Sejmu, a tam raz po raz pojawia się także temat Konina.
7: Poseł sprawozdawca, poseł Nowak powiedział, projekt tworzy ramy prawne umożliwiające przyspieszenie realizacji inwestycji w zakresie energetyki jądrowej. Tym wystąpieniem i tym, które pan wypowiedział przed chwilą w pytaniu, wspiął się pan na Mount Everest. Mount Everest hipokryzji. Jeszcze w 2024 roku podczas spotkania w ZEPAK-u pan mówił, że ta inwestycja będzie realizowana. Była realizowana zgodnie z harmonogramem. Powołano spółkę celową PGE PAK Energia Jądrowa. Minister Środowiska 24 listopada 2023 roku wydał decyzję zasadniczą dla tej inwestycji. Wy tą inwestycję wysadziliście w powietrze, a koncern koreański wypędziliście z Polski. Pan ma teraz czelność mówić o przyspieszeniu? To jest skandal.
6: Dziękuję bardzo. Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata, a tak cytując sekretarza stanu w Ministerstwie Energii Wojciecha Wrochnę, odpowiadał mu poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Piotr Nowak.
8: Chciałem powiedzieć o konkretach. Pan minister w końcowej wypowiedzi na temat Konina powiedział to wyraźnie.
9: Chodzi o Konin, bo tutaj się bardzo często pojawiało. Konin jest w grze. Szanowni Państwo, trzeba sobie jasno powiedzieć. Inwestycja w Koninie, bo tutaj takie głosy się pojawiają, że zrezygnowaliśmy z inwestycji. Nie można zrezygnować z czegoś, czego nie było. Więc dopiero teraz tak naprawdę inwestycja w Koninie jako potencjalnej lokalizacji zaczyna nabierać jakiegoś kształtu. Będą prowadzone badania, bo nie nazywajmy inwestycją czegoś, czego tak naprawdę nie było.
8: Naprawdę decyzja zasadnicza, która została wydana przez dwutygodniowy rząd, była decyzją stricte polityczną i z decyzją, która służy tylko temu, żeby właśnie teraz posłowie PiS-u mogli stosować te swoje epitety.
6: Dodajmy, że Koreańczycy w tym roku nie przystąpili do negocjacji w sprawie budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce, choć zostali do tego przez rząd zaproszeni. Stawili się za to Amerykanie, Francuzi i Kanadyjczycy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najwięcej chmur dziś na zachodzie i tam przelotny deszcz. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu i Dolnym Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
1: Konin FM.
10: Poniedziałek startujemy z programem Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM na 104.1. Olaf Karzyński, witajcie 6 lipca w 187 dzień roku. Do imieniny Dominika, Dominiki i Łucji dzień pocałunku, także panie całują panów, albo panowie całują panie. Oczywiście za zgodą, o tym mam nadzieję. Dzisiaj także dzień radcy prawnego, a słońce z nami do 20.58. W tej godzinie zaglądamy m.in. do nominowanych do bursztynowego słowika.

0: Jeśli lubicie muzyczne emocje, to jest na co czekać. Organizatorzy Top of the Top Sopot Festival ogłosili właśnie nominowanych do tegorocznego bursztynowego Słowika. O prestiżową statuetkę powalczą m.in. Ania Karwan, Kasia Stankiewicz, Jeremi Sikorski, Natalia Mujanga, Jowi, duet Emo i Sarsa, ale także Kuba i Kuba i międzynarodowa gwiazda Oceana, której przebój Endless Summer wielu z nas pamięta z czasów Euro 2012. A laureata poznamy już 25 sierpnia podczas koncertu w Operze Leśnej w Sopocie.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: Niedziele handlowe również.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.

0: 104.1.
1: Czasem koncert staje się nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale też początkiem zupełnie nowego rozdziału w życiu. Tak właśnie było podczas występu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym w Warszawie. Jan Szczęsny, starszy brat piłkarza Wojciecha Szczęsnego i obecnie trener, postanowił wykorzystać tę wyjątkową atmosferę, by oświadczyć się swojej ukochanej Kasi. Romantyczny moment został uwieczniony w mediach społecznościowych, a narzeczona pochwaliła się pierścionkiem i nie kryła wzruszenia. Trzeba przyznać, że trudno bardziej niezapomnianą scenerię na takie pytanie. Pozostaje tylko pogratulować przyszłym nowożeńcom i życzyć, żeby wspólną drogę przez życie wypełniały równie piękne chwile, jak ta, od której wszystko się zaczęło.
0: Konin FM.
2: Konin FM.

0: lokalnie. Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires. Reklama.
0: Wiadomości Konin FM.
3: Mieszkańcy doczekają się nowej drogi w Królikowie w powiecie konińskim. Grodziec przez lata był jedną z bardziej zapomnianych gmin pod względem inwestycji infrastrukturalnych. Od kilku lat się to zmienia. W ramach tego zadania powstanie odcinek jezdni o długości 596 metrów. W Królikowie będzie nawierzchnia z betonu asfaltowego, na podbudowie z kruszywa łamanego. Będą też zrobione obustronne pobocza i zjazdy do posesji. Wartość prac 777 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie pozyskane przez gminę Grodziec z budżetu województwa wielkopolskiego. Zakończenie realizacji zadania jest planowane do 30 września. Teraz zaglądamy do powiatu kolskiego, ale nie odchodzimy od tematu dróg. Uwaga, mieszkańcy osiedla Leśnego w Osieku Wielkim. W związku z trwającymi przygotowaniami do wprowadzenia nowej organizacji ruchu, urzędnicy już teraz przypominają najważniejsze zasady poruszania się. Będzie tam bowiem strefa skrzyżowań równorzędnych, czyli kierujący będzie zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony. Do tego przed całą tą strefą przy wjazdach ustawione zostaną znaki ograniczenia prędkości i w tym przypadku skrzyżowania nie będą ich odwoływać. Urzędnicy z gminy Osiek Mały proszą mieszkańców Osieka Wielkiego, osiedla Leśnego, o zapoznanie się z nowymi zasadami jeszcze przed zakończeniem inwestycji. Pozwoli to wszystkim kierowcom spokojnie przygotować się do zmian i bezpiecznie korzystać z nowej organizacji ruchu. Już od najbliższego czwartku do przyszłego poniedziałku w różnych częściach Konina będzie można za darmo oglądać spektakle w wykonaniu teatrów ulicznych. Obszerny program dokładnie omawiamy codziennie, oczywiście w wiadomościach Konin FM, ale tym razem powiedzmy o tym, co czeka nas po wakacjach w Oskardzie. Jak co roku realizowany będzie szereg przedstawień w ramach cyklu Teatr Polska. Na przykład będzie można wraz z dziećmi przekonać się, że wyobraźnia jest potrzebna każdemu z nas jak powietrze. Jaka jest jej moc i jak ją pielęgnować? O tym wszystkim opowiada spektakl Wyobraźnia warszawskiego Teatru Lalka, który zobaczymy na początku września. Dwoje aktorów w wizualne niespodzianki Ruch i Zabawa wciągną najmłodszych widzów w fascynującą podróż po krainie fantazji. Po przedstawieniu zaplanowano spotkanie z jego twórcami. Dzieci będą mogły opowiedzieć o tym, co przeżyły i co sobie wyobraziły. Na stronach Centrum Kultury i Sztuki można już zapoznać się z całym wykazem wszystkich spektakli, które zagoszczą w Oskardzie w ramach projektu Teatr Polska. Po wakacjach głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Opowiedzmy więcej o kolejnym z małych projektów. Znajdź konika, który w przestrzeni miejskiej pomyka. Pomysł obejmuje ustawienie w sposób trwały w różnych lokalizacjach w przestrzeni publicznej, zarówno w nowej, jak i starej części miasta, małych, około 30-centymetrowych rzeźb, na przykład z brązu, przedstawiających konie w różnych pozach i sytuacjach. Projekty rzeźb można na przykład wyłonić w drodze otwartego konkursu lub zamówić. Kraków ma swoje smoki, Wrocław słynne krasnale, Kazimierz biskupi szewców, a my możemy mieć koniki, przekonuje wnioskodawczyni. No i niezmiernie przekonujemy też, by pod urzędowym adresem www.kbo.konin.pl zapoznać się ze wszystkimi zgłoszonymi inicjatywami, zanim we wrześniu oddamy nasze cenne głosy.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Słuchacie Konin FM, a ja mam dla miłośników rowerów i mieszkańców wielkopolskich dobre wiadomości. Już wkrótce bezpieczniej będzie można dojechać z Brudzewa do Turku. Podpisano umowę na budowę nowej drogi dla rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 470. Trasa będzie miała ponad 5 km długości, a inwestycja, no właśnie, ma poprawić bezpieczeństwo i komfort zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Co ciekawe, w ostatecznym rozrachunku planowana droga dla rowerów ma mieć ponad 10 km długości i połączyć gminę Brudzew, gminę Turek i miasto Turek. Także czekamy oczywiście na efekty tej inwestycji. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 18 milionów złotych. A takie inwestycje pokazują, że rower staje się coraz ważniejszym środkiem transportu, nie tylko rekreacyjnym, ale i codziennym. Oby takich bezpiecznych tras w naszym regionie powstawało jak najwięcej.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: I wracamy raz jeszcze do Światowego Dnia Pocałunku. Dziś ten dzień w kalendarzu. Więc dziś można się powstrzymać oczywiście od jedzenia czosnku i zadbać o swój oddech, żeby te pocałunki smakowały jak najlepiej oczywiście. Okazuje się, że idea pocałunków spodobała się ONZ, które na początku lat 90. oficjalnie ustanowiło właśnie to święto. Także całujemy się. A są tacy, którzy nie odrywali od siebie ust przez 46 godzin i 24 minuty. To rekord pewnej tajskiej pary z 2011 roku. Po 16 po wiadomościach z kraju i ze świata zajrzymy m.in. do Egiptu.
1: Konin FM. Niebawem konferencja szefa MON w sprawie pomocy przekazanej Ukrainie. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy od środy. Terrorystyczny palestyński Hamas rozwiązał swój rząd w Strefie Gazy.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Miriam Lipińska. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi niebawem informacje na temat pomocy wojskowej Polski dla Ukrainy. Zarówno za rządów PiSu, jak i obecnej koalicji rządzącej. To odpowiedź ministra na zarzuty opozycji, PiSu i Konfederacji, że pomoc, jakiej Polska udziela Kijowowi, jest prowadzona z naruszeniem polskiego interesu. Tak działania opozycji komentuje premier Donald Tusk.
3: Nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu.
1: Według polityków PiSu i Konfederacji rząd wiosną przekazał Ukrainie drogie i trudno dostępne pociski do patriotów. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła zmieniać umowy śmieciowe w etaty. Nowe uprawnienia zyska już od środy. Inspekcja będzie mogła administracyjnie stwierdzić istnienie stosunku pracy i przekształcić nieprawidłowo zawarte umowy zlecenia czy B2B w umowy o pracę.
4: Państwowa Inspekcja Pracy w pierwszej kolejności wyda polecenie zawarcia umowy o pracę. Jeżeli to polecenie zostanie wykonane, świetnie. Jeżeli jednak polecenie nie zostanie wykonane, wówczas będzie rozpoczynało się tak zwane postępowanie administracyjne.
1: Mówiła dziś w Gnieźnie ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dwukrotnie wzrosną też kary dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Ustawodawca przewidział również roczny okres przejściowy, w którym firmy dobrowolnie mogą zmienić umowy. Do pogotowia trafiają pierwsze kamizelki nożoodporne. Będą na stałe na wyposażeniu po licznych atakach na ratowników medycznych. Warszawskie Pogotowie Ratunkowe odebrało ponad 300 kamizelek nożoodpornych kupionych przez resort zdrowia. Na wyposażenie karetek na Mazowszu mają trafić po wakacjach, mówi Agata Baran-Kowalska z Meditransu.
5: To będzie należało do decyzji danego ratownika, w jaki sposób się zabezpieczy. Mając na wyposażeniu, ma pełne prawo do tego, żeby ją założyć, wiedząc, na jakie wyzwanie jedzie.
1: Kamizelki trafią też do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zagranica. Palestyński terrorystyczny Hamas oddaje władzę w Strefie Gazy. Organizacja rządząca tam od 20 lat ogłosiła rozwiązanie swojego rządu. Jego miejsce ma zająć niezależny Komitet Palestyńskich Technokratów, który ma administrować tym terytorium po zakończeniu wojny z Izraelem. Komitet został powołany przez Radę Pokoju, stworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas negocjacji o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. Wracamy do kraju. Tajemnicze plastikowe worki pojawiły się w lasach w całej Polsce. Leśnicy apelują jednak, by ich nie zbierać, bo to nie śmieci, ale specjalne pułapki feromonowe na motyle brudnicy mniszki. A cała akcja ma pomóc w ochronie drzew przed tymi szkodnikami, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki pod Poznaniem.
6: W środku, jak się przyjrzymy, znajduje się taka czerwona gumeczka. To jest gumka nasączona feromonem, która to zwabia samce. Wpadają w ten worek i możemy w tej pułapce policzyć sobie dwa razy w tygodniu, ile tych samców jest. Na podstawie ilości tych samców określamy sobie kulminację tej rójki. Jesteśmy w stanie ocenić zagrożenie, jakie jest rokowane na przyszły rok, ile gąsienic może być.
1: Liczenie motyli potrwa do końca wakacji. Wtedy leśnicy będą już wiedzieli, jakie środki ochrony drzew muszą wprowadzić.
2: A co w regionie?
7: Przypominamy, że trwa już nabór na państwowe studia w Koninie. W Akademii Nauk Stosowanych w dni robocze w godzinach od 10 do 14 czynny jest punkt rekrutacyjny, który służy wszelkimi wskazówkami, jak się do tego procesu zabrać. Wszelkie szczegóły można znaleźć także w internecie na stronie ans.konin.pl, a startować można na 23 kierunki, w tym 12 licencjackich, 2 inżynierskie i 9 magisterskich. Studia stacjonarne są jak zawsze bezpłatne. bezpłatne, niestacjonarne, w dwóch przypadkach również są darmowe, to logistyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. W Akademii Nauk Stosowanych w naszym mieście można edukować się m.in. w takich obszarach jak bezpieczeństwo wewnętrzne, biznes międzynarodowy, dietetyka, filologia, finanse i rachunkowość, kosmetologia, pedagogika, pielęgniarstwo, resocjalizacja, wychowanie fizyczne, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, gospodarka i administracja publiczna, psychologia i komunikacja w zarządzaniu czy zdrowie publiczne. Uczelnia ma również 10 propozycji studiów podyplomowych i tu dwie z nich są też bezpłatne. Chodzi o budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii oraz o oszczędne wytwarzanie. Publiczna Szkoła Wyższa w Koninie kształci od 1998 roku. Przez te lata nasza uczelnia wypuściła w świat ponad 20 tysięcy absolwentów. W październiku nowy rok akademicki zacznie około 1800 osób.
2: Konin FM. Pogoda.
1: Mamy kolejny dzień z umiarkowanymi temperaturami. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu i Dolnym Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu. W większości regionów przeważnie słonecznie, tylko na zachodzie chmur sporo i przelotny deszcz.

0: Słuchacie Konin FM na 104.1 po 16, a Egipt od lat jest jednym z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Ale zanim wyruszymy na urlop, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Eksperci przypominają przede wszystkim, by pić wyłącznie wodę butelkowaną, uważać na jedzenie z niepewnych źródeł i chronić się przed intensywnym słońcem. Warto też szanować lokalne zwyczaje, zwłaszcza podczas zwiedzania miejsc kultu religijnego, oraz zachować ostrożność na bazarach, gdzie targowanie się jest normą, ale trzeba dobrze pilnować swoich rzeczy i ustalać ceny z wyprzedzeniem. Dobrze przygotowany wyjazd to większy komfort i mniej nieprzyjemnych niespodzianek. A przecież wakacje są po to, żeby przywieźć z nich piękne wspomnienia, a nie problemy.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.

Słuchacie Konin FM na 104.1, a nad jeziorem Malta w Poznaniu szukają się kolejne pozytywne zmiany. Miasto otrzymało aż 500 000 złotych dofinansowania na modernizację części szatniowej hangarów toru regatowego Malta. Inwestycja warta jest ponad 1 280 000 złotych i ma poprawić standard zaplecza dla zawodników, trenerów i organizatorów zawodów. To jednak tylko część większego projektu. Trwają prace przy hangarach, centrum prasowym i infrastrukturze technicznej. Powstają nowe powłoki na trybunach i pirsach, a obiekt zyska także nowoczesne rozwiązania energooszczędne, w tym pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną. Oby takich dobrych wiadomości dla sportu i rekreacji było w Wielkopolsce jak najwięcej.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Dopiero za rok, być może, na wodę jeziora Ślesińskiego powróci kultowy Pawełek. To zabytkowy już statek, który wielu mieszkańców regionu pamięta jeszcze z dzieciństwa. Gmina musi przeprowadzić remont tej jednostki, chodzi przede wszystkim o silnik, który musi spełniać współczesne standardy. Może to kosztować co najmniej 80 tysięcy złotych. Póki co w tym sezonie można cieszyć się rejsami tramwajem wodnym Pociejewo należącym do miasta Konina, który pływa po jeziorze Pątnowskim. Zmieniamy temat. Miła niespodzianka od Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Andrzeja Krojca Majewskiego w Kościelcu. Jak wiemy, ta wyjątkowa i jedyna w Wielkopolsce Wschodniej tego rodzaju szkoła znajduje się w przepięknym zabytkowym pałacu, który wszyscy kierowcy mijają, jadąc drogą krajową numer 92 na trasie Konin-Koło. W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące możliwości zwiedzania pałacu, liceum zaprasza na wakacyjne oprowadzanie po zabytkowym obiekcie. Najbliższy termin to nadchodząca sobota, 11 lipca. Pierwsza grupa wejdzie o 11, kolejna w południe. Następna taka możliwość nadarzy się w sobotę 15 sierpnia. W przypadku większej liczby zainteresowanych liceum zastrzega możliwość zmiany godzin zwiedzania. Przewodnikami po budynku będą nauczyciele Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, ale wcześniej należy zgłosić się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 63 272 07 41. Została zakończona ocena 53 wniosków wyznaczonych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dotyczących dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w całej Wielkopolsce. Na tej liście są m.in. remizy z miejscowości Brdów, Drzewce, Różków Pierwszy, Mielnica Duża, Zastróże, Rucica, Głodno, Orchowo czy Trąbczyn, informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejny temat. Wakacje wakacjami, ale Konińskie Muzeum nie robi sobie przerwy od muzealnych spotkań z kulturą. Już pojutrze kolejny wykład. Będzie można posłuchać o Pelasiach. Właśnie tak nazywano poznańskie służące. Prelekcję poprowadzi profesor Anna Weronika Brzezińska, etnolożka, instruktorka rękodzieła artystycznego, badaczka i popularyzatorka dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Zawodowo związana z Instytutem Antropologii i Etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, jej pasja do tego konkretnego tematu zaczęła się od rodzinnych korzeni. Prababcia profesor Brzezińskiej była właśnie Pelasią. Tak określano kobiety, które pracowały jako kucharki, sprzątaczki, usługiwaczki, opiekunki do dzieci czy praczki. Muzealne spotkanie z kulturą w Spichlerzu na Gosławicach już w najbliższą środę o 17:00 wstęp wolny. Połączenie drogi rowerowej na ulicy Leśnej ze skrzyżowaniem ulic Paderewskiego Przemysłowa. Ten temat powraca jak bumerang. Ponownie znajdziemy go na liście do głosowania w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego. Obecnie droga rowerowa łącząca Piąte Osiedle w kierunku Zatorza kończy się przy skrzyżowaniu Przemysłowej i Paderewskiego na wysokości dawnego konwartu. Brakuje odcinka o długości kilkuset metrów, by połączyć ją z niedawno wybudowaną drogą rowerową wzdłuż ulicy Leśnej w Niesłuszu. Dodatkowo obecnie istniejący w tym miejscu chodnik jest zniszczony i zaniedbany. Wniosek zakłada wybudowanie w tej samej technologii i z takich samych materiałów łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy skrzyżowaniem a ulicą Leśną. Należy zapewnić bezpieczny przejazd przez ulicę Okulną. W stronę ulicy Leśnej dodatkowo powstać powinno właściwe dla ścieżki oznakowanie poziome i pionowe dla tego łącznika, pisze wnioskodawca projektu. A głosowanie w

0: boyfriend.
1: Słuchacie Colin FM i czasem jedna osoba potrafi pokazać, jak wielką siłę ma zaangażowanie w pomoc innym. W Koninie tym razem, konkretnie w gminie Ślesin, w Cichej Plaży w Żółwieńcu, także blisko Konina, Jurek Smuk przepłynął wpław aż 16 km, by wesprzeć WOPR Konin, bo tam jest też ratownikiem. To nie tylko sportowe wyzwanie, ale przede wszystkim gest, który ma pomóc w zbiórce środków na zakup i modernizację sprzętu ratowniczego. Jak podkreślają organizatorzy, każdy taki kilometr symbolicznie przekłada się na realne wsparcie dla ratowników, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem nad wodą. A Jurkowi oczywiście dziękujemy za wkład w bezpieczeństwo naszego regionu.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
4: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
5: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
4: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
5: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
4: Szczegóły na Facebooku.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
2: Konin FM 104.1.

Dobra wiadomość dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Koninie na 104.1. Rozpoczął się już remont akademika przy ulicy Popiełuszki 4, czyli w domu studenta numer 1. Prace obejmują przede wszystkim modernizację wnętrz, odświeżone są pokoje, korytarze oraz części wspólne, tak aby mieszkańcy mogli korzystać z bardziej komfortowych i funkcjonalnych warunków. To ważna inwestycja dla uczelni i studentów, którzy już wkrótce wrócą do odnowionych przestrzeni. A dzięki takim działaniom akademik ma stać się miejscem bardziej przyjaznym do nauki i codziennego życia. Mamy nadzieję, że takich zmian będzie jak najwięcej, bo w końcu dobre warunki to lepszy start w dorosłość.

0: Jest śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Rotacja amerykańskich wojsk do Polski zostanie wznowiona. A na koniec niezwykły pawilon, który powstanie w łódzkim zoo.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu w stolicy. Jest prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy zabezpieczyli już monitoring z autobusu. Z nagrania ma wynikać, że zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę pojazdu. Dziś kierowca został przesłuchany w charakterze świadka. Do wypadku doszło wczoraj. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, a potem uszkodził kilkanaście samochodów. Zatrzymał się dopiero na wjeździe do przejścia podziemnego w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich, spychając do niego również jedno z aut. Rannych zostało 6 osób, w tym dziecko. Kierowca był trzeźwy. Rejestracja, kominy płacowe i czas pracy medyków. Między innymi tego będą dotyczyły propozycje zmian w ochronie zdrowia, jakie mają jutro trafić na biurko premiera. Tak zapewnia resort zdrowia. Donald Tusk dał czas ministrze zdrowia i szefowi NFZ-u właśnie do jutra na przedstawienie rozwiązań, które wyeliminują z systemu patologie, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi o tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków. Amerykanie zmieniają decyzję dotyczącą obecności swoich wojsk w Polsce. Wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy zostanie wznowiona. Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza proces ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni.
2: Odebrałem informację od pani Stefani Holmes, zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od atasze wojskowego, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana amerykańskich. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję. Ona, myślę, jest niezwykle pozytywnym sygnałem.
0: Wstrzymanie rotacji dotyczyło kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy mieli zastąpić jednostki kończące służbę w Europie. Część wojskowych kończyło pobyt w Polsce i rozpoczęło powrót do USA, podczas gdy ich następcy nie przybyli zgodnie z planem. Motorówki, skutery wodne, defibrylatory, torby medyczne, wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe w całym kraju dostają właśnie dotacje. Dzięki temu możemy też opłacić zawodowych ratowników, mówi Anna Wasiluk, szefowa białostockiego WOPR-u.
3: Będą pełnić całodobowe dyżury w stanicach ratunkowych pod numerami alarmowymi. Będą patrolować zalew Siemianówka, jezioro Rejgrodzkie.
0: Na Podlasiu tamtejszy WOPR dostanie też środki z programu obrony cywilnej i ochrony ludności. W tym roku to 2 miliony złotych. W Orientarium w Łodzi ruszają prace nad tak zwanym pawilonem żywiołów. Pawilon ma pokazać, jak ziemia, woda, ogień i powietrze wpływają na życie zwierząt. Obiekt ma łączyć klasyczny ogród zoologiczny z interaktywnym muzeum, mówi Michał Gołędowski z Orientarium Zoo Łódź.
4: Całość będzie dotyczyła wielkiej historii, jak starcie różnych żywiołów wpływa na tworzenie się środowisk, w których mieszkają różne zwierzęta, jak one się adaptują do tego. To też opowieść o człowieku. Będzie to opowieść, jak człowiek przez miliony lat adaptował się.
0: Nowy pawilon będzie można odwiedzać za nieco ponad 2 lata.
1: A co w regionie?
5: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przekazało do Ministerstwa Klimatu i Środowiska stanowisko zawierające uwagi oraz propozycje zmian do kolejnej edycji programu Ciepłe Mieszkanie. Dokument został opracowany na podstawie doświadczeń oraz opinii samorządów z naszego województwa, które na co dzień realizowały ten program i wspierały mieszkańców w ubieganiu się o dofinansowanie. W przesłanym stanowisku wskazano najważniejsze problemy, z jakimi mierzyły się gminy, w tym między innymi nadmierne obciążenia administracyjne, brak jednolitych procedur i wytycznych, skomplikowane wymagania formalne, refundacyjny charakter programu oraz ograniczenia dotyczące katalogu beneficjentów i budynków wielorodzinnych. Jednocześnie wielkopolskie samorządy przedstawiły szereg propozycji i usprawnień, które mogłyby zwiększyć dostępność programu Ciepłe Mieszkanie i ułatwić jego realizację zarówno mieszkańcom, jak i miastom oraz gminom. Wyrażono nadzieję, że zgłoszone postulaty zostaną wykorzystane podczas prac nad nową odsłoną programu oraz zadeklarowano gotowość do dalszej współpracy z ministerstwem przy wypracowywaniu rozwiązań wspierających poprawę jakości powietrza i transformację energetyczną w Polsce. Dzięki temu programowi właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mają szansę na dotacje do wymiany kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej. Wsparcie z programu Ciepłe Mieszkanie wynosi do 41 tysięcy dla osób fizycznych i do 375 tysięcy złotych dla wspólnot mieszkaniowych. Na więcej mogą liczyć mieszkańcy najbardziej zanieczyszczonych gmin, a te w Wielkopolsce są między innymi w okolicach Kalisza.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Do końca dnia najwięcej chmur i przelotny deszcz na zachodzie, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu i Dolnym Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
1: Konin FM.

0: Możemy startować już z 17 na antenie Konin FM na 104.1. To najbardziej roztańczone radio w regionie. A my po godzinie 17 zaglądamy do powiatu słupeckiego, gdzie doceniono osoby, które swoją pracą i zaangażowaniem realnie wpływają na życie lokalnej społeczności. Tym razem tytuł zasłużony dla powiatu słupeckiego trafił do pani Zofii Staszak, która od 2016 roku kieruje zespołem śpiewaczym klubu seniora Odrodzenie w Słupcy. Miejska radna Katarzyna Rybicka złożyła wcześniej wniosek o przyznanie właśnie tego wyróżnienia dla pani Zofii, a kapituła, zarząd powiatu i powiatowi radni poparli przyznanie tytułu zasłużone dla powiatu słupeckiego. Oczywiście podkreślono jej wieloletnią pracę na rzecz społeczności, a także konkretne działania związane z jej rozwojem. To wyróżnienie jest formą podziękowania za lata zaangażowania i konsekwentnej pracy na rzecz mieszkańców regionu. A my możemy tylko dodać, że takie historie przypominają, że prawdziwa siła lokalnych społeczności tkwi w ludziach, którzy działają z pasją i sercem.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Patówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: 10 i 11 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie o Puchar Wójta, Starosty i Marszałka. Dwa dni nad wodą, sportowe emocje, koncerty, loty widokowe, rejsy statkiem, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Wstęp bezpłatny. Zapraszają wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Strusik. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.com.

0: Poranek FM.
1: Lato nad jeziorem kojarzy się z relaksem, ale warto pamiętać, że w wodzie mogą czaić się nie tylko ryby. Leśnicy ostrzegają przed pijawkami, które coraz częściej pojawiają się w polskich jeziorach. To niewielkie, kilkucentymetrowe stworzenia, które potrafią przyczepić się do skóry zupełnie bezboleśnie. I to właśnie jest największy problem. Dzieje się tak dlatego, że ich ślina zawiera substancje znieczulające oraz związki zapobiegające krzepnięciu krwi, dzięki czemu ukąszenie często pozostaje niezauważone. Specjaliści przypominają, by po kąpieli dokładnie obejrzeć skórę, a w razie kontaktu nie odrywać pijawki na siłę, tylko zrobić to ostrożnie i zdezynfekować ranę. Brzmi to nieco niepokojąco, ale spokojnie. To nie powód, żeby zrezygnować z wakacji nad wodą, tylko

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Zakończono pracę przy liczącym 3 km 231 metrów odcinku drogi wojewódzkiej nr 263 przebiegającym przez tereny gmin Olszówka oraz Dąbie w powiecie kolskim. Realizacja tej inwestycji obejmowała rozbudowę jezdni, budowę zatok autobusowych, chodników, zjazdów, dróg dla rowerów oraz budowę i przebudowę 5 obiektów inżynieryjnych, czyli mostów, wiaduktów. Tymczasem w Przedczu do użytku oddano nowy, bezpieczny plac zabaw w parku zamkowym. Obiekt dla dzieci kosztował 194 tysiące. Następny temat w wiadomościach regionalnych Konin FM. Jeśli ktoś planuje, co ciekawego można by robić w tym tygodniu w czwartek, to podpowiadamy. W Posadzie obok Konina w gminie Kazimierz Biskupi odbędzie się piknik w parku koło zabytkowego pałacu. Mnóstwo bezpłatnych atrakcji czekać tam będzie w godzinach 16-19, w tym dmuchańce i zabawy z animatorem. A w Koninie, w kinie Oskard, też w ten czwartek o 18 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu kobiecych wieczorów. Obejrzymy film Zupa Nic, czyli polską produkcję opowiadającą w zabawny sposób o codzienności w czasach demokracji ludowej. Po projekcji przewidziano spotkanie z producentem tego filmu, Zbigniewem Domagalskim. Jutro pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Na ten niełatwy problem obecny w niejednym domu odpowiedziało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. Można korzystać albo właśnie z grupy wsparcia, albo z indywidualnego poradnictwa pedagogicznego. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, najbliższe we wtorek o 16:30 w siedzibie turkowskiego PCPR-u. I zmieniamy temat. Znamy kolejne terminy sobót z podziemną trasą turystyczną w Kłodawie. W ciągu roku kopalnia soli przyjmuje turystów głównie w dni robocze, do tego w godzinach, gdy większość z nas jest w pracy. Wynika to z zapotrzebowania ze strony wycieczek szkolnych. Ale w wakacje 600 metrów pod ziemię można zjechać także w wybrane soboty. Państwowa kopalnia właśnie opublikowała terminy na przyszły miesiąc. Z tej atrakcji będzie można skorzystać 1, 15 i 29 sierpnia. Przypomnijmy, że w trwającym teraz miesiącu to jeszcze sobota 18 lipca. Sól w Kłodawie jest starsza od dinozaurów. W całej Polsce nie ma niżej położonej trasy turystycznej niż w Kłodawie. Głupiec to prawdziwa uczta komediowa połączona z mistrzowską żonglerką, niesamowitym balansem oraz zapierającymi dech w piersiach kostiumami i rekwizytami. Artysta zapewni widzom niezapomnianą rozrywkę, a tym artystą będzie Kacper Danger, który w ramach festiwalu Otwórz okno na kulturę wystąpi w Koninie. Danger zajmuje się sztuką cyrkową od 13 roku życia, produkuje własne spektakle, tworzy układy, wymyśla i buduje rekwizyty, projektuje kostiumy, ma za sobą ponad 3000 występów w ponad 30 krajach świata. W naszym mieście zobaczymy go w najbliższą sobotę o 19 na rogu ulic Kryształowej i Jaspisowej, a wszystkie widowiska w ramach Teatru Festiwalów Ulicznych Otwórz okno na kulturę będzie można oglądać w przestrzeni Konina od 9 do 13 lipca.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: A dziś ciekawostka z niemieckich kolei, która pokazuje, jak zmiany klimatyczne i przepisy unijne potrafią wpływać nawet na kolejowe menu. Z pociągów Deutsche Bahn znikają frytki, które do tej pory były popularnym dodatkiem w wagonach restauracyjnych. Powód nie ma nic wspólnego z brakiem chętnych. Chodzi tu o unijne regulacje klimatyczne dotyczące gazów używanych w systemach chłodniczych. W praktyce oznacza to stopniowe wycofywanie zamrażarek z pociągów, a bez nich no nie da się już przechowywać mrożonych frytek. W ich miejsce pojawiają się inne dodatki, jak choćby ziemniaczane alternatywy. To drobna zmiana w menu, ale pokazuje większy trend. Nawet teraz codzienne podróże koleją dostosowują się do polityki klimatycznej. A my zostajemy z prostym pytaniem. Czy bardziej brakuje nam frytek, czy może już przyzwyczajamy się do nowych kolejowych realiów?
1: Konin FM.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.
5: Konin FM.

I my kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie na antenie Konin FM na 104.1. Gra dla Was najbardziej roztańczone radio w regionie, a ja wracam we wtorek, 7 lipca, w imieniny Benedykta i Odo oraz Światowy Dzień Czekolady. Olaf Kaszyński, trzymajcie się, cześć!

0: Regulamin FM.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
3: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
0: Reklama. Konin FM.
5: Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Już dziś jedna z piłkarskich potęg zakończy swój udział w Mistrzostwach Świata. Będzie to albo Hiszpania, albo Portugalia, które zmierzą się w 1/8 finału. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: Obie reprezentacje znają się doskonale, ich pojedynki są zawsze zacięte. Faworyt? Ostatnie 10 meczów to 4 remisy i po 3 zwycięstwa obu drużyn. Ostatnie starcie na Mundialu? W Rosji 8 lat temu. Wynik 3-3. Wtedy wszystkie gole dla Portugalii zdobył Cristiano Ronaldo, który teraz jest już jedną nogą na emeryturze. Ale o tym jednym tytule nie przestaje marzyć. Czeka nas ciężka bitwa. Chcę się cieszyć każdą chwilą. Nie będę bardziej Cristiano, jeśli wygram Mistrzostwa Świata, ani nie będę mniej Cristiano, jeśli ich nie wygram. Wiadomo, że chciałbym, ale zwycięzca może być tylko jeden. Hiszpania tym mundialu jeszcze nie straciła gola, nawet jeśli nie zawsze grała ładnie, mówi Rodri. Wielu ludzi mówi o poziomie samej gry, ale uważam, że najważniejsza jest umiejętność wygrywania i zbudowanie takiej reprezentacji, która potrafi przechodzić kolejne rundy. To liczy się najbardziej. Oczywiście wszyscy chcemy grać ładnie, ale przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrywać. Mecz w opalnym Dallas dziś o 21:00.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Javier Aguirre po porażce z Anglią 2-3 w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata potwierdził, że ustępuje z funkcji selekcjonera reprezentacji Meksyku. Była to jego trzecia kadencja w drużynie narodowej i po raz trzeci doprowadził Meksyk do 1/8 finału Mistrzostw Świata, bo wcześniej dokonał tego w 2002 i 2010 roku. Jego następcą będzie dotychczasowy asystent Rafa Marquez, który w reprezentacji zagrał 147 razy i uczestniczył w 5 mundialach. Trener Igor Milicic pozostaje z reprezentacją koszykarzy na kolejny rok. Prezes PZKOŻ Grzegorz Bachański poinformował w Krakowie o przedłużeniu kontraktu ze szkoleniowcem do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. A w przypadku awansu na tą imprezę umowa automatycznie będzie prolongowana o kolejny rok. Obecny kontrakt Milicicia wygasa z końcem lipca.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
1: Noc będzie pochmurna, padać może praktycznie w całym kraju. Na termometrach od 12 stopni w Suwałkach, przez 15 w centrum, do 17 na zachodzie kraju. Jutro nadal pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, a na termometrach od 17 do 24 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Reklama.
7: Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksandra Jala, która w trzeciej rundzie wyeliminowała bryjącą tytuł Igę Świątek, odpadła w 1/8 finału Wimbledonu. Przegrała z Włoszką Jasmine Paolini 4-6, 6-4, 3-6. 21-letnia tenisistka i tak jest jednak pierwszą reprezentantką Filipin, która dotarła do tego etapu wielkiego szlema, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Drugi tydzień wielkoszlemowego Wimbledonu odbywa się już bez polskich singlistów, bo w weekend oprócz Świątek odpadł także Hubert Hurkacz, który miał ogromnego pecha. Przegrał przede wszystkim z kontuzją. Michał Waszkiewicz.
9: Hubert Hurkacz wygrał z Niemcem Janem Lenardem Struffem 2 pierwsze sety i wydawało się, że pewnie zmierza do ćwierćfinału. Niestety w czwartej partii nabawił się kontuzji mięśni brzucha, a w piątym secie przegrał z bólem i poddał mecz. Szkoda Polaka, bo grał świetny turniej. Nie można tego powiedzieć o Idze Świątek. Obrończyni tytułu odpadła już w trzeciej rundzie. Obniżka formy ma kilka przyczyn, uważa trener Tomasz Iwański.
10: Na pewno to jest presja oczekiwań własnych. Na pewno to jest presja oczekiwań środowiska. Na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze IGI dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie.
9: W turnieju kobiet mamy więcej niespodzianek, bo odpadły także dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął dziś dotychczasowy lider wyścigu Duńczyk Jonas Winigo, a trzeci był Kolumbijczyk Richard Carapaz. Polacy zajęli odległe lokaty. Podczas dzisiejszego etapu na trasie miało nie być kibiców, o czym poinformowali przed południem organizatorzy. Powodem jest rozległy pożar w Pirenejach Wschodnich. Ale gdzieniegdzie i tak pojawiły się spore grupy fanów, szczególnie na ostatnich kilometrach przed metą.

nocy okresami prognozowane są opady deszczu. Bardziej intensywne mogą być w centrum i na wschodzie. Temperatura minimalna od 11 stopni na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich do 17 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr okresami będzie porywisty.

Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i Dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.

Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.